pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu?

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Będzie nieco mocniej wiało w Trójmieście, więc wszystkie luźne elementy zabieramy z balkonów, nie parkujemy samochodów pod drzewami, no i na wszelki wypadek omijamy parki i cmentarze. Najmocniejszy wiatr nad samym morzem. Dzisiaj 16 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, słońca będzie sporo i raczej bez opadów deszczu, choć do końca tego wykluczyć też nie można. Jutro 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, słońce pojawi się i deszcz też, ale tylko rano. W piątek 16 stopni, słońca nie będzie. Na nowatorów budowlanych Starogardzkiej Świętokrzyskiej w Gdańsku uważamy na siebie.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Policja w Mławie zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai. Funkcjonariusze przeszukali też jeden z domów, zabezpieczyli m.in. telefony i dokumenty. Śledztwo dotyczy podżegania do zabójstwa. Według informacji Polsatu Katarzyna G. miała zlecić zabójstwo 3 osób, w tym ojca Mai i pełnomocnika rodziny. Do zabójstwa 16-latki doszło w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. został później zatrzymany w Grecji i przewieziony do Polski. Planował zamachy na meczet i szkołę. ABW zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
2: Mazurski celebryta znowu w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał już do Egiptu. To kolejny etap jego jesiennej wędrówki. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić jego trasę i sprawdzać, gdzie zatrzymuje się po drodze. Krutek jest pod obserwacją już od kilku sezonów.
4: SK2 Sport.
2: Imponujący mecz polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w ćwierćfinale bez większych problemów pokonali Niemców 3-0. Świetnie spisał się Wilfredo Leon, który był skuteczny w ataku i dobrze przyjmował zagrywkę. O finał Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub Belgią. Kolejna kontuzja bramkarza reprezentacji Polski. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie kadry. W jego miejsce powołany został Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Polacy w piątek zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
5: No, lubimy te mecze Polski i Niemiec.
6: Tak, tak, bo to można, człowiek po prostu siada i się niczego nie spodziewa dobrego.
5: Tak, a tu proszę bardzo, jeśli chodzi o siatkówkę, zawsze dobra niespodzianka i zawsze można powiedzieć, jak tam sąsiedzie. Dzień dobry!
6: Dzień dobry!

0: No to co, skończyło się rumakowanie. Od dzisiaj już noce są dłuższe od dnia. Wszystko zepsułem.
1: Wszystko.
0: A ty że nie lubisz nocy na
1: nie,
0: przykład?
1: No wczoraj,
0: nie znam drugiej takiej osoby, co lubi spać tak jak ty.
1: Siedziałem sobie wczoraj, no. Jak zawsze, bo ja przeważnie siedzę, prawda?
0: Siedzisz,
1: no,
0: tak?
1: No. I jak sobie wczoraj siedziałem, patrzę za okno, a tam już jest ciemność.
0: No.
1: 20:30 czy 40.
0: To wyobraź sobie, co będzie za miesiąc, jak zmienimy jeszcze te, przestawimy zegarki.
1: O 17:00 będzie ciemno.
0: No,
1: to już jak
0: nie
1: o 16:00. To dopiero będą długie jesienne wieczory. No tak czy inaczej, moi drodzy, dzisiaj pierwszy dzień jesieni? Czy
0: tak.
1: To wczoraj było?
0: Tak, dzisiaj żółty jesienny liść. Ra, ra, ra, ra, ra. Ale zobacz, jak to nas niektórzy lubią, są jesieniary i męskie i żeńskie przecież.
1: Znaczy ja lubię sobie raz czy dwa pospacerować, prawda?
0: No.
1: W jesień. No ale bez przesady.
0: Dobra,
1: no,
0: ale
1: można?
0: Spacer to jest jedna z metod aktywności jakichś jesiennych, ale na przykład taki jakiś serialik, właśnie tak jak wspominałem już, kocyk,
1: tak.
0: Herbata z miodem i z imbirem.
1: To na długie jesienne wieczory.
0: No.
1: Ale ogólnie z tym jesieniem jest problem, nie? No bo tak, w lato to wiesz, co masz robić. Wyskoczysz sobie gdzieś z rodziną, na przykład, nie wiem, nad jezioro,
0: ale
1: nad morze,
0: nawet w jeden dzień, na lody po prostu.
1: Na lody sobie wyjdziesz,
0: nawet,
1: tak. Do zoo pójdziesz.
0: Na przykład.
1: Wszystkie są na wybiegu, prawda?
0: Tak.
1: A jesienią to się wszystko chowa, prawda?
0: Chowa
1: do
0: się.
1: Ogrodu botanicznego sobie pójdziesz.
0: Te, było ładnie.
1: No właśnie. No. A jesienią co, badyle same wystają. Co z tą jesienią zrobić?
0: Jesteś pesymistycznie do jesieni nastawiony.
1: Tak.
0: Może jest ktoś z was, kto jest optymistycznie do jesieni nastawiony, przygotował się nastawiony.
1: Tak.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ach, ten klimacik na koniec tego męskiego grania.
2: Ale mi dzień robicie, puszczając w drodze do pracy emigrantów czy Białą Armię. Pracuję w wojsku i aż chce mi się tam jechać, jak słyszę te piosenki.
3: No to wszyscy...
2: Dziękuję, napisała Dorota na Messengerze. To my też dziękujemy.
3: Słuchajcie, 18 minut po 6, baczność!
2: Tak,
3: trzeba wstawać i do roboty. Irek też już na baczności. Dzień dobry, Irku.
4: Cześć, witam.
3: Powiem wszystkim tak, że chcielibyście żyć tak, jak żyje sobie Irek, jak się jesień zaczyna. Irek, jaki plan? Co robić jesienią?
4: Plan październik, spakowany kamper i wyjazd na wybrzeże Hiszpanii do ciepłej wiosny.
2: Proszę, na ile bardzo. Jedziesz? Na tydzień? Na dwa?
3: Do ciepłej wiosny, nie słyszałeś?
2: A do ciepłej wiosny.
4: Czyli do ciepłej wiosny.
2: Myślałem, że tak się nazywa miejscowość w Hiszpanii. Ciepła wiosna.
3: Czekaj, czyli październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec się wiosna zaczyna.
4: Tak,
3: pół roku jedziesz.
4: Dokładnie.
3: Pół roku żyjesz w kamperze, pół roku żyjesz w Polsce, tak?
4: Tak jest.
3: Wow.
2: Ale to są też problemy. Tak mi się wydaje. No, a gdzie choinkę znajdziesz na przykład?
3: Macie choinkę w kamperze?
4: Ej, no mamy mini choinkę normalnie.
3: No, widzisz? Yes.
4: Mamy, mimo że nie ma tam śniegu, no to jest, są wielkie obozowiska kamperowe. Każdy ustawia swojego kampera, słuchajcie, na święta. No jest wariacja, szał ogólnie.
3: Wow, ale proszę życie. Bardzo. Poczekaj, a Irek, powiedz szczerze, pracujecie czy nie?
4: Teraz jak jestem w sezonie, to wspomagam taką moją zaprzyjaźnioną firmę.
3: Aha.
4: Napełniam poduszkę finansową.
3: Aha.
4: I później już nie. No a ogólnie, no, ogólnie jestem na emeryturze.
3: No właśnie. Kto bogatemu zabroni, prawda?
2: Ja to chodzi.
3: Ja coś w tym jest.
2: Słucham ciebie, Irek, że ty tak pół roku tutaj, pół roku tutaj. Jak mi jeszcze powiesz, że masz czerwony dziób i biało-czarne pióra, to chyba będę wiedział, jak ty wyglądasz, człowiek.
3: Czyli nie tylko bociany odlatują do ciepłych krajów, co?
4: nie tylko bociany. Słuchajcie, trzeba korzystać, trzeba spełniać marzenia. Kiedyś sobie to wymyśliliśmy, taki plan na życie. I go spełniamy, spełnia się świetnie, byle tak dalej.
3: Oj, czyli się da, czyli trzeba po prostu poczekać, kupić kamper i ruszać po swoje marzenia. Pięknie, Irek, super.
2: Prezenty ci wysłać do Polski czy do Hiszpanii?
4: Do Polski, gdzie znajdziecie w Hiszpanii.
3: Jeszcze do Polski, dobra. Pakiet fajnych nagród, żebyś miło nas wspominał w Hiszpanii. Leci, Irek, do ciebie, a dokładnie gdzie? Do Polski ci to wysłać?
2: Skąd jesteś?
4: Mała miejscowość pod Szczecinem, Nowe Warkno.
3: O, dobra, czyli start masz pod Szczecinem. To bliżej zachodu, więc nawet przez Polskę dużo nie musisz przejeżdżać. Super.
2: No, szybciutko przez Niemcy, tam później coś tam.
3: Tak, i już Hiszpania, i proszę bardzo.
2: Oczywiście.
3: Dobrze, Irek, wszystkiego dobrego życzymy w takim razie na tę jesień. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Messenger, tam możecie zostawiać swoje głosóweczki.
2: Co jaki, robić jesienią, tak?
3: Jaki plan na jesień jest u was?
2: Dajcie znać. A dla Irka Buenos Aires, Irek, Buenos Aires.
3: A ten kamper by musiałby przez ocean przejechać, żeby, wiesz, Buenos Aires było, nie?
2: Nie wiem, nie uczyłem się hiszpańskiego.
3: Buenos dias, senior Jarząbek.

0: Ależ to ładnie brzmi też. Mówiłem wam, że to jest sytuacja skomplikowana w tym utworze. To jest dziewczyna mojego chłopaka. Kiedyś były czasy, jak się pisało w opisach, że jest to skomplikowane w sytuacji związkowej. Teraz już dawno nie widziałem tego, żeby ktoś napisał związek. To skomplikowane. Widziałeś taki status na
1: Facebooku? Nie widziałem takiego statusu już dawno, bo chyba tych statusów już nie ma, mój drogi.
0: A może w ogóle nie ma?
1: No pewnie tak mi się wydaje, że
0: bo
1: tak.
0: Teraz są te aplikacje randkowe, to wszystko przez to. Patrz, jak te czasy nasze się zmieniły. Jak to wszystko poszło do przodu. Kiedyś związek trzeba było na Facebooku zaznaczyć, a teraz już...
1: Kiedyś związek był skomplikowany, a teraz wszystko jest takie proste, prawda?
0: Że szok.
1: No, po 13 latach, jak żona mówi, wynieś śmieci, to wynosisz
0: śmieci i nie gadasz nic.
1: Nie gadasz nic.
0: Nie, bo to wiesz, że to inaczej...
1: Nie dostaniesz dwa razy i się nauczysz.
0: 25 minut po 6. Znalazłeś coś może
1: mam.
0: W prasie?
1: Posłuchajcie, masz? Pierwsza dama śmiga po Nowym Jorku na rowerze, wyobraźcie sobie, bo nawrotcy pojechali do USA.
0: A, bo to jest ta afera z tym wykupywaniem spotkań z naszym prezydentem,
1: to tam
0: nie?
1: Jakaś była afera, ale to prezydent...
0: A prezydentową nikt nie wykupuje jazdy
1: nie.
0: Na rowerze?
1: Za darmożkę można sobie... Nie, przepraszam, no jakby tak na to spojrzeć, no to trzeba mieć dwa koła, żeby pojeździć z prezydentową.
0: No właśnie, więc to wywęszyliśmy kolejną aferę, nie dziękujcie. Zapraszamy dziennikarzy do węszenia kolejnego spisku.
1: Tak, spotkanie z panią Nawrocką kosztuje dwa koła.
0: Tak.
1: No. I rama.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Dziś 23 września to 266 dzień roku. Dzień trwa 12 godzin i 13 minut. Dziś 16 stopni w ciągu dnia w Trójmieście, 10 stopni w nocy. Będzie sporo słońca, raczej bez opadów deszczu. Jutro deszcz możliwy, ale tylko rano. Potem są szanse na większe przejaśnienia. Jutro 17 stopni, w piątek 16 i słońca raczej nie zobaczymy. Teraz zobaczymy większy ruch na Świętokrzyskiej Jabłoniowej, na Kartuskiej, Toruńskiej, Sandomierskiej, na Podwalu Przedmiejskim i trakcie Świętego Wojciecha.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Zbliża się 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rozejm energetyczny tematem rozmowy Trumpa i Zełenskiego. Prezydenci spotkali się na marginesie zgromadzenia ogólnopolskiego ONZ w Nowym Jorku. Rozmowa trwała około 40 minut. Zełenski poinformował, że Ukraina zaproponowała wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną i wodociągową. W zamian Ukraina miałaby nie atakować rosyjskich rafinerii ropy naftowej. Policja bada okoliczności wypadku w Oświęcimiu. 82-letni kierowca uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, a następnie wjechał w paczkomat.
16: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
15: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Grzyby i sztuczna inteligencja to połączenie może być niebezpieczne. Coraz więcej osób robi zdjęcia grzybów i pyta AI o ich gatunek oraz jadalność. Eksperci ostrzegają jednak, by nie ufać takim poradom. Błędne rozpoznanie grzyba może skończyć się poważnym zatruciem.

0: Drogi AI-u, czy ten grzyb jest jadalny? Tak, ten grzyb jest jadalny. Drogi AI-u, boli mnie brzuch, ten grzyb nie był jadalny. Tak, masz rację, ten grzyb nie był jadalny.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: pora na powrót do tych lat sprzed różnych innych czasów, ale to zabrzmiało dziwnie. Dobra, no mamy kącik odkurzający, gdzie przeglądamy internet, prasę, telewizję, paski, no wszystko, co się działo w przeszłości.
1: 23 września.
0: Tego dnia, który mamy dzisiaj.
1: Tak. Ale nie tego roku.
0: Tak to wygląda, proszę.
1: Tam około 250 śmieciarzy wyszło na ulicę stolicy Belgii od rana. Nie zostały sprzątnięte i wywiezione śmieci, a dwie główne arterie miasta zostały zablokowane, co spowodowało paraliż miasta w tam samym szczycie porannego ruchu. Strajk obrazuje podział w Belgii i trudne negocjacje w sprawie nowego rządu, podała agencja Reutera 23 września 2011 roku.
0: Minęło 15 lat od tego czasu i dzisiaj, po tych wszystkich latach, wystarczyłby... Ja nie wiem, bunt butelkomatów i mamy to samo.

0: No, także poranny paciorek za nami, na kolano od Kasi Cerekwickiej, 6:46 na zegarach.
1: Robi się zaczęło.
0: Zrobiło się widno, no tak, bo po 6:00 się robi widno.
1: Po 6:00 dopiero się robi widno, nie o 4:00. Rzeczywiście, no jesień się nam tutaj zaczęła. Pytam się was dzisiaj, co też z tą jesienią zrobić, czy macie jakieś plany na jesień, takie, które mógłbym na przykład uskutecznić u siebie. Dajcie znać na 726-826-826.
0: Albo na Messengera. Asia ma plany na jesień.
2: Cześć, witam. No, oczywiście jesienią chodzę po lesie po grzybki, żeby później je skonsumować. I robienie na drutach. Cała jesień miło i przyjemnie spędzona.
0: No i proszę bardzo.
1: Całą jesień robisz na drutach?
0: Hej.
1: Hej. Całą jesień robisz na drutach, żeby na lato akurat sweter był gotowy.
0: I radzimy tylko, bo mówiliśmy o tym już dzisiaj, żeby uważać na sztuczną inteligencję przy zbieraniu grzybów.
1: Tak, tak,
0: ale ktoś
1: tak.
0: tam o grzybach, ktoś tam nawet napisał,
1: dostaliśmy,
0: nie?
1: SMS-a właśnie. Wszystkie grzyby są, pamiętajcie, jadalne, z tym, że niektóre tylko raz.
0: No, także przestroga dla wszystkich, którzy na jesień planują zbieranie grzybów. Jest jeszcze jedna głosóweczka, słuchamy.
3: No ja myślę, teleportuje się chyba na drugą półkulę.
0: Czyli na drugą połówkę. Czy to się uda?
3: Może na 40% się udać.
1: No. Cały czas. SK2. Mówimy o drugiej połówce świata.
0: Tak, Australia, tam inne gwiazdy są. Tak.
1: Chiny, tak. Supraśl.
0: Supraśl.

0: Numer 15 naszej polskiej gorącej dwudziestki, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, taka nowiuteńka Wiktoria Kida, która w Radiu SK2 króluje, jak powiedziałem, na miejscu 15.
1: Króluje na miejscu 15.
0: A można królować z miejsca 15, a co, nie może... królowałeś nigdy z miejsca 15?
1: No i no. Z 16 się zdarzyło.
0: No, oczywiście. No.
1: 5 minut zostało do 7, po 7 zagramy w naszą nową zabawę, ściemnia się w SC2. Poszukujemy tych, którzy dobrze ściemniają, bo jak ktoś dobrze ściemnia, to znaczy, że dobrze potrafi rozszyfrowywać tych, co ściemniają, a w tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, Wajda czy Jarząbek. Kto po 7? Stuwa do wygrania i już teraz można się zgłaszać na 726-826-826 albo poprzez Messengera też można się zgłosić, zostawiając nam swój numer telefonu.
0: Tak, dzisiaj zgłaszacie się odpowiedzią na pytanie, jaki kolor liścia najbardziej lubicie?
1: A, okej. Okay. Dobrze, fajne, nie? Zapraszamy.
2: SK2 SK2 100% polskich hitów.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
1: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
2: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Kończy się również tegoroczne lato. Jakiś czas podsumowań? 16 stopni dzisiaj w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Słońca będzie dzisiaj sporo, raczej bez deszczu. Jutro deszcz możliwy, ale tylko rano, a w ciągu dnia na pewno będzie pojawiało się słońce. W piątek niestety nieco gorzej, 16 stopni w dzień, 11 stopni w nocy, słońca nie będzie, deszcz tak, ale wieczorem. Teraz Chwarzyńska, Chwaszczyńska, Świętojańska, Wędy, Dąbka, Udruga w Gdyni. Uważamy na siebie, zapinamy pasy szerokiej drogi.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Zbliża się siódma. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Atak w szkole pod Łomżą. Wciąż nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. W miejscowości Ptaki 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do zdarzenia doszło wczoraj rano, jeszcze przed rozpoczęciem lekcji. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły.
15: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
16: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
15: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
17: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem, no przestraszyłam się tego.
15: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
14: Kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto. Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczania pieniędzy klientów giełdy i prania pieniędzy. Jego zatrzymanie ma związek ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
18: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
19: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
20: Policji.
19: Tak, policji.
18: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
14: Już niedługo wystartuje Tydzień Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Na mieszkańców czeka ponad 100 bezpłatnych wydarzeń. Od 5 do 10 października będzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych, warsztatów i wykładów. Po Łodzi będzie też jeździł Mentalbus. Przez 6 dni odwiedzi 5 lokalizacji.
21: SK2 Sport.
14: Piłkarska reprezentacja Polski szykuje się do pierwszego meczu w Lidze Narodów. W piątek biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jeśli na boisku pojawi się Robert Lewandowski, będzie to jego 168 występ w narodowych barwach. Kapitan kadry zapewnia, że jest gotowy do gry. O końcu reprezentacyjnej kariery na razie nie myśli. A o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką będzie 47 w rankingu Ukrainka Oleksandra Olinkowa. Początek ich meczu planowany jest po 7 rano czasu polskiego.
0: 7:02. Gdzieś tam w ogóle przemknęło mi, że tych meczów w Lidze Narodów na przełomie września i października to będzie aż 4. Mhm. Czyli jakby cała kolejka grupy się zrobi i jeszcze jeden dodatkowy mecz. Zostaną tylko 2, więc po wrześniu już będzie wszystko jasne. Czy pierwsze miejsce, czy ostatnie?
21: No właśnie,
0: czy...
21: ja bym zmienił w ogóle tą wymowę polską. Nie mówmy już meczów. Mówmy meczy. Bardziej do nas pasuje.
0: Meczy?
21: Tak. Ten się meczy, ten się męczy, ten się też męczy.
0: Każdy piłkarz się męczy. No.
22: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Tylko Lewandowski dalej w formie.

0: Jak Julia nie jest wierna, to co ma Romeo powiedzieć? A to tak zawsze nas oskarżają facetów o to wszystko,
1: no,
0: tak?
1: No, a Filip Heiser na przykład, widzisz, cwaniak nie wziął sobie Julii za żonę, tylko wziął sobie Biankę.
0: Biankę i też, ale wierność ślubował. No
1: właśnie, i ona będzie wierna.
0: No, i on też.
1: To właśnie chodzi.
0: I on też.
1: Posłuchajcie, jest dramat Filipa Heisera, który wziął ostatnio ślub.
0: Już nie jest wierny.
1: Nie, to nie o to chodzi.
0: Nie.
1: Nie, chcieli pojechać w podróż poślubną, ale nie pojadą.
0: Nie pojadą.
1: Nie pojadą, bo Filip Heiser musi zarabiać. Tygodniowy wyjazd, pisze Super Express do Nowego Jorku, kosztuje około 15 tysięcy złotych.
0: Na jedną osobę.
1: Aby zarobić na taką podróż, trzeba sprzedać 500 kebabów. A wiadomo, że Filip kebaby sprzedaje.
0: A, no to narodzie, pomożemy?
1: Ja sam pomogę. SK2

0: Dobre gitary, to jest to, co lubimy, to nas napędza w ten piękny dzień, pierwszy dzień jesieni. W pierwszy dzień jesieni warto też troszeczkę pościemniać, bo przecież dzień się robi krótszy, noc,
1: oczywiście,
0: noc się robi dłuższa, prawda?

0: SK2.
1: A jeżeli można jeszcze za to zostać stówkę, to już w ogóle jest fajnie,
2: w ogóle, no. Nowa zabawa, paradoksalnie o poranku się ściemnia, w sensie ktoś z nas ściemnia albo obaj ściemniamy. Można zgarnąć 100 zł, jak się zgadnie, kto ściemnia. Dzisiaj w zabawie bierze udział Bartek, cześć.
3: Cześć.
2: Bartek, słuchaj, zasady są proste, jeszcze raz szybciutko powtórzę. Najpierw coś powie Jarząbek, potem coś powiem ja, jakieś zdanie. I teraz kto ściemnia? Po tych słowach masz 3 sekundy, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ściemnia Jarząbek, czy ściemnia Wajda, czy ściemniamy oboje. Jakby 3 opcje są, tak? I jeśli trafisz, no to 100 zł jest twoje.
3: Dobra, gramy.
2: Jasne, gramy, tak? Już wszystko? Okej. Okay. No dobrze.
1: To jak gramy, to gramy.
2: No to ja Jarząbek pierwszy, no.
1: To lecimy w takim razie. Rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
2: Teraz Wajda. Adam Małysz to mistrz olimpijski Salt Lake City w 2002 roku. Uwaga!
1: Kto ściemnia?
3: Pierwszy.
2: Czyli Jarząbek.
1: Czyli ja ściemniam.
2: Czyli Jarząbek, mówisz, że ściemniam. No to sprawdzamy. Nie!
1: Słuchaj, rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
2: Tak się nazywają rzeczywiście te
1: to jest ich rodzaj,
2: ślimaki morskie. Terebra, a Adam Małysz, słuchaj, ja ściemniałem, Wajda ściemniał. Uwaga, Adam Małysz nigdy nie zdobył olimpijskiego złota. W Salt Lake City zdobył srebrny medal, a nie...
1: nigdy nie był mistrzem olimpijskim.
2: Było blisko. Było blisko. Dobra, słuchaj, Bartek, nagrody pocieszenia od Radia SK2 lecą do siebie, ale słuchajcie, no stuwa do zgarnięcia, co dzień u nas na antenie, jutro też będziemy ściemniać, więc słuchajcie radia w okolicach godziny 7.
1: I czytajcie encyklopedię.
2: I te wszystkie słowniki wyrazów obcych także.
0: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Niby utwór spokojny, ale można się powydzierać ładniej, strony głosowe rozgrzać. Jak ktoś w szczelnie zamkniętym samochodzie, proszę bardzo, to ma nam specjalnie dla was. 25,5 minuty po siódmej.
1: Takie struny głosowe to sobie zdarli pewnie włoscy karabinierzy, którzy ostatnio przeszukiwali dom należący do klanu mafijnego.
0: I tylko Neapolu. Było mamma mia, mamma mia!
1: Herbu zielona pietruszka. No właśnie, moi drodzy, przeszukali ten dom, nie znaleźli nic. W szafkach, w kanapie nic nie znaleźli, za telewizorem nic nie było, w sejfy puste. Okazało się, że 3 miliony euro w gotówce ukryte były w podłodze i w ścianach mieszkania w Neapolu. Proszę bardzo. Tam.
0: Ja jak robiłem u siebie remont, to w ściany i podłogę musiałem włożyć niezłą kasę, owszem. Ale włoskie mafie to jednak mają rozmach. Eska.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: No to mamy początek jesieni. Miejmy tylko nadzieję, że ta jesień będzie dla nas łaskawa. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 16 stopni w dzień, 10 w nocy. Zobaczymy słońce, raczej bez opadów deszczu. Jutro możliwy deszcz, ale tylko rano. Potem większe szanse na przejaśnienia. Jutro 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. W piątek 16 stopni w dzień, 11 stopni w nocy. Słońca nie będzie, a deszcz tak, ale wieczorem. Armii Krajowej, Potokowa, Toruńska, Halera, Kościuszki. Uważamy na siebie w Gdańsku szerokiej drogi.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i mają zapewnić bezpieczeństwo polskiego nieba. Odwołane spotkanie szefa MON-u w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem. Wizyta jednak została w ostatniej chwili przełożona. Według wicepremiera powodem jest wizyta przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mieli poprosić o zmianę terminu spotkania. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie 14-metrowej jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Jacht był obserwowany już od kilku miesięcy, a hiszpańscy śledczy poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu właściciela jachtu.

0: się. Człowiek nażarł ciastek i teraz...
1: Ciężko się mówi.
0: No.
1: I klei się tam.
0: Morda sklejona.
1: Nasza Paulinka ma dzisiaj urodziny, tak tylko przypomnimy.
0: Nie powiemy, które, ale 18.
1: Nie powiemy, w którym roku się urodziła.
0: Nie.
1: Ale za to powiem wam, z którego roku mamy teraz news, na który patrzymy.
0: 2008.
1: No to już nie taki news. Tak. Ale o to chodzi w kąciku odkurzającym, prawda? Że coś się pojawiło tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Zaledwie co dziesiąty zdający na aplikację adwokacką uzyskał wynik uprawniający do jej rozpoczęcia.
0: Co dziesiąty.
1: Pisała Rzeczpospolita 23 września 2008 roku.
0: Czyli ilu nie zdało? Jak co dziesiąty zdał?
1: 9 na 10 nie zdało.
0: No to proszę bardzo. Widzicie, jakie to były czasy straszne? Gdyby zdawali dzisiaj, to dzisiaj jest mnóstwo aplikacji. Nie musieli na tą konkretną. Nie wiem, jest Facebook, Instagram, TikTok. Tam wszystkich biorą.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: 8 minut zostało nam do godziny 8. Teraz historia pewnego sklepu, sieci całych sklepów. Na pewno dobrze
1: znacie,
0: wam znanych, ale nie będziemy mówić jego nazwy.
1: Nie, nie będziemy mówić nazwy. Powiemy tylko, że ten sklep założył pan Dieter Schwarz, bo to niemiecki sklep, prawda? No i chciał ten sklep nazwać Schwarzmarkt.
0: Tylko, że po niemiecku Schwarz oznacza czarny, a Schwarzmarkt to czarny rynek. No. Czarny rynek, więc twórca tych sklepów poszedł do swojego nauczyciela i powiedział tak: panie, dam panu 1000 marek.
1: Tak.
0: Jak użyczysz mi pan swojego imienia i nazwiska, mogę kupić prawa do, bo tak, mi się podoba.
1: On
0: do
1: powiedział
0: pańskiego imienia i nazwiska.
1: Panie Lidl, daj nam panie tutaj ten swoje nazwisko, a my ci damy 1000 marek.
0: No bo tak pan się nazywał ten nauczyciel.
1: Tak, i ten nauczyciel, pan Lidl, dał prawa do swojego nazwiska. No i wiadomo już, co później się
0: Dieter
1: stało.
0: Dieter Schwarz zmienił się na Ludwika Lidla i założył sklep. Nie powiemy wam jak.
1: Nie powiemy jak. Nie, absolutnie nie. Ale szkoda, że nie zdecydował się zostać przy swoim nazwisku. Zobaczcie, wtedy sobotnie zakupy spożywcze miałyby dreszczyk emocji.
0: Wracasz do domu z siatkami, wypchanymi pomidorami, bananami, arbuzem, sałatą, kabanosami, bułkami.
1: No, wszystko z czarnego rynku. SK2.

0: Zbliżamy się do 8, zagramy w Państwa Miasta za niedługo. 726-826-826 lub Messenger, tam zostawcie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać. Jak się dziś zgłaszamy?
1: Dzisiaj zgłaszamy się pierwszą myślą, która przyszła Wam do głowy po obudzeniu się.

0: nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: No to mamy równonoc jesienną. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 16 stopni, jutro 17, w piątek 16, w sobotę 17, niedziela, najcieplejszy dzień tego tygodnia, bo 18 stopni. Dzisiaj słońca będzie sporo bez deszczu, jutro słońce też się pojawi i deszcz możliwy, ale rano. Natomiast w piątek deszcz wieczorem, a w ciągu dnia niebo będzie niestety zachmurzone. Teraz uważamy na siebie w Gdańsku, na Świętokrzyskiej, Starogardzkiej, na Chłopskiej, Spacerowej, Potokowej, na trakcie Świętego Wojciecha.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego w tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary jej syna. O szczegółach Mateusz Chłystun.
7: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
6: Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapewnił, że resort traktuje te informacje bardzo poważnie. Maksymalnie 2 etaty i do 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany właśnie przez rząd. Przepisami już na najbliższym posiedzeniu, czyli 6 października, ma zająć się Sejm. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Cenom diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
8: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
6: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot.
9: SK2 Sport.
6: Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0. Rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia. Sprawdzamy teraz sytuację na korcie w Singapurze. W nim w turnieju WTA walczy Maja Chwalińska. Polka w drugiej rundzie, już właściwie w trzeciej rundzie, mierzy się z Ukrainką Oleksandrą Olinkową. W pierwszym secie rozbiła rywalkę 6-0, w drugim 4-1. W trzecim na razie remisuje.
10: Proszę bardzo, jakie najświeższe bieżące informacje posprawdzałaś tutaj, no?
6: A jak?
10: Więc trzymamy kciuki w takim razie, tak?
11: Jeden monitor, drugi monitor,
10: tak, trzeci monitor,
11: prawda?
10: Tyle tego oglądania. Dobrze, 4 minuty po 8, mam nadzieję, że wam wszystkim paliwka dzisiaj nie zabraknie. Takiego muzycznego, fajnego, polskiego, u nas takie hity, żeby się doładować totalnie za darmo, nie że 9 za litr.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2. SK2.
11: Bo u nas pylony w ogóle nie mają miejsc na cyfry.
10: Nie.
11: U nas są same pylony bezcyfrowe, widzicie?
10: No, mają tylko na literki i tutaj Lady Punk na przykład, na tym pierwszym. Pod dieslem jest napisane Margaret, nie wiem czemu, to chyba, że za chwilę Margaret
11: O, taka nostalgia mnie wzięła. Wiesz, co się kiedyś spod Lady brało?
10: Co się brało?
11: O, takie rzeczy się brało, że ho, ho. Nie powiem o tej porze.
10: Aha, no
11: ale to wszystko pod Ladą leżało.

0: Ewentualnie gęsia skórka. Czasami to też są takie objawy stresu, jak ma się 20 sekund i trzeba szybko odpowiadać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj Tomek gra z Olą, Ola gra z Tomkiem. Ktoś z tej dwójki dzisiaj zgarnie prezent marzeń w wartości 500. Dzień dobry.
3: Witam.
4: Witam.
0: Jest Ola, jest Tomek, super. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej tych punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak jest.
0: Ola.
3: Tak?
0: Ola.
5: Dobra.
4: No, Ola, tak, jasne, jasne.
0: Tak, tak, no
5: tak,
0: to dobrze.
5: Tak, tak, tak, odbiór.
0: Tomek dzisiaj zacznie.
5: Lewo, prawo?
3: Prawo.
5: Prawo.
0: Znowu Joker. Ostatnio często te Jokery się losują.
5: Ale zacznij inne, bo jeden był z góry,
0: no są
5: drugi
0: cztery,
5: był z boku.
0: Tak, no. Tylko powiem, że cztery są Jokery na kole.
5: Na kole, tak.
0: Jeden z nich ci się wylosował. Tomek, możesz wybrać sobie literę.
3: K.
0: Kajak.
5: K?
0: Kamień, tak?
3: Kamień.
0: Dobra, 20,
5: kajak, kamień. Dobra.
0: 20 sekund, uwaga.
5: Głośno i wyraźnie. Państwo.
3: Kolumbia.
5: Miasto.
3: Kraków.
5: Znana postać.
3: Kopernik.
5: Roślina.
3: Kaktus.
5: Kolor.
3: Kolor. Karmazynowy.
5: Zawód.
3: Kucharz.
0: Już czas się skończył.
5: Karmazynowy przypływ. Oglądałeś taki film?
0: A jest taki kolor?
5: No pewnie.
0: Tak, no.
5: Karmazynowy to jest chyba taki trochę czerwonawy, nie?
0: Ja bym kobaltowy powiedział, też by był? No kobalt to jest jakiś pierwiastek, on ma swój kolor,
5: tak,
0: więc pewnie kobaltowy.
5: Tak, ja wiem, jesteś potem AGH czy jakimś
0: jeden,
5: tam innym.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: 6. Na szóstkę odpowiedź.
0: Na szóstkę no odpowiedź. Dobra odpowiedź, no zobaczymy. Ola?
4: Tak.
0: Musisz wyskoczyć poza szkolną skalę, żeby wygrać. W prawo, w lewo?
4: Brawo,
0: proszę bardzo. Nie ma takiej oceny w szkole jak 7, no ale ty musisz 7 zdobyć, żeby pokonać Tomka. Tak to wygląda. Litera... A i znowu prawie Joker, ale nie. Litera N. N jak na... N jak na.
5: Ny,
0: jak...
5: Na przykład, nie wiem, koza stoi na psie.
0: O. No, albo N jak noga.
5: O,
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Niemcy.
0: Miasto.
4: Nysa.
0: Tytuł filmu.
4: Nietykalni.
0: Imię.
4: Natalia.
0: Roślina.
4: Narcyz.
0: Potrawa.
4: Naleśnik.
0: Już nie zdążymy zawodu. No dobrze. I teraz tak, tu było. I teraz tytuł filmu Nietykalni.
5: Jest film Nietykalny,
0: no,
5: oczywiście.
0: No to żeście zrobili, teraz policzyli.
5: Ale żeście zrobili.
0: Dogryweczka będzie. Będzie dogryweczka. Tomek, jesteś?
3: Czyli wygrywamy oboje.
0: Nie.
5: Nie ma tak lekko. Może być tylko jeden.
0: Tylko
5: lub
0: jeden. Dogrywka, która jest bardzo kontrowersyjna czasami. Ale to trudno, takie mamy uszy. Polega na tym, że wylosujemy literę. Jak się wylosuje litera, to Jarząbek powie kategorię. I jeśli chcecie udzielić odpowiedzi jako pierwsi, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ma pierwszeństwo odpowiedzi. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Bądź odpowiedź nie padnie też w 3 sekundy, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Ola?
4: Tak.
0: Dobrze, pamiętajcie, zgłaszamy się swoim imieniem. Litera wylosowała się L. Elia.
4: Aleksandra.
0: A jaka kategoria?
5: No. Ja jeszcze nie powiedziałem kategorii.
0: No dobra. Tu powiedzmy, że to jeszcze tak ci podarujemy to jakoś.
5: No uwaga.
0: Ale jest
3: litera L była.
0: Tak, L jak lampa.
5: Albo jak lalka na przykład ostatnio.
0: L jak lalka, L jak lampa. I teraz jest litera L, to już wiecie. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem, a kategoria to...
5: W piekarni.
3: Tomek.
0: Tomek, słuchamy. Raz, dwa,
5: no,
3: Lukrecja.
0: Już ci miałem mówić, że nie udzieliłeś odpowiedzi. Tomek, prezent marzeń jest twój do Oli, nagrody pocieszenia. Dziękujemy wam ślicznie. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
5: Zaraz będzie pytania, gdzie Lukrecja? Gdzie Lukrecja w piekarni?
0: Jest.
5: No jest oczywiście, to słodzik jest przecież.
0: No, można posłodzić
5: sobie. Można posłodzić Lukrecją. No.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
4: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: No to startuje jesień w Trójmieście. Miejmy tylko nadzieję, że pokaże swoje fajne oblicze i że znowu zrobi się nieco cieplej. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 16 stopni, jutro 17, w piątek 16. Dzisiaj słońce będzie przebijało się przez chmury dosyć często, opady deszczu raczej nie powinny występować. Jutro słońca też będzie sporo, ale dopiero po południu rano mogą występować opady. W piątek słońca nie będzie. Na pewno Starogardzka i Chłopska Spacerowa, Kartuska Armii Krajowej Słowackiego uważamy w Gdańsku.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Ten rano ogłoszono w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Narkotyki w paczkach z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Mazowiecka KAS przejęła blisko 4 kg marihuany. Zatrzymano 3 mężczyzn. W ich mieszkaniach znaleziono kolejne narkotyki i sprzęt do ich porcjowania. Cała trójka trafiła do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka rozbiła Aleksandrę Olinkową 6-0, 6-1.

0: No, zobacz, włączyło nam się samo. A zawsze się trzeba było poczekać trochę. Ale dobra, to znaczy, że 23 września bierzemy cały czas na tapet i cofamy się w czasie, szukamy newsów, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: To sprawdzamy, co tam pisali wtedy. O, i na przykład coś takiego jest. Tysiące kobiet uprawiających najstarszy zawód świata, ciekawe jaki to zawód, wyszły na ulicę Seulu, by wyrazić swój sprzeciw wobec wydanego przez rząd Korei Południowej przepisu zakładającego delegalizację prostytucji. Pisał portal WP 23 września 2011 roku.
0: Jak rząd coś zabiera, to się wychodzi na ulicę. Tak. I protestuje, to tak proste. Jest. A w tym zawodzie to już szczególnie, bo w nim chodzi przecież o to, żeby dawać.

0: cały czas. Polska też zmieniła się na lepsze, jak wstąpiliśmy do tej Unii Europejskiej,
1: prawda? Na to wygląda. Ostatnio marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, w jakiejś tam konferencji lewicy, wymieniał plusy przystąpienia do Unii Europejskiej. I najpierw jakby opowiadał, jak to było, zanim tej Unii Europejskiej nie było.
2: Pamiętam w Czechach, na granicy czesko-austriackiej, siedziałem w tym maluchu 11 godzin. Nie było Unii Europejskiej. S**ałem w polu, bo nie było po prostu kibli.
0: No widzicie, przed Unią Europejską byliśmy w polu, przynajmniej pan marszałek był w polu i w tym miejscu proponuję, żeby w tym miejscu postawić panu marszałkowi, nie wiem, jakąś tablicę upamiętniającą, że w tym miejscu pan marszałek był w polu. Albo na przykład obelisk jakiś można tam postawić.
1: Słyszałeś, nie? Pan marszałek już tam postawił figurkę z brązu.
3: SK2.

0: Wyobraźcie sobie, ja żon pokażę, gra solówkę w tym utworze. Wygina śmiało ciało, żebyście mieli dobrze w drodze do tej pracy na dziewiątą. Zostało wam 5,5 minuty, tak chciałem powiedzieć.
1: A ja chciałem przypomnieć, że dzisiaj 23 dzień września, więc dzień spadającego liścia.
0: Uważajcie, żeby nie dostać tak, z liścia.
1: Tak jest, a jak wam już liść spadnie, to nadstawcie drugi policzek.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Dzisiaj dzień spadającego liścia, bo dzisiaj też rozpoczyna się jesień. Na termometrach 16 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, słońca sporo, bez deszczu. Jutro 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, słońca sporo, a deszcz rano. W piątek słońca raczej nie zobaczymy, opady deszczu w godzinach wieczornych. Na drogach może być ślisko. Teraz uważamy na Morskiej i Chwaszczyńskiej, na Małokackiej, Chwaszczyńskiej, Unruga i Dąbka w Gdyni, bo tu mamy zdecydowanie większe zagęszczenie. Pamiętajcie o zapięciu pasów szerokiej drogi.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Zbliża się 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Akcja CBA i zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Agenci zatrzymali Annę P. i Piotra M. Oboje zostaną przewiezieni do rzeszowskiej prokuratury. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według śledczych mogło to narazić Skarb Państwa na ponad 8 milionów złotych strat. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć uczniowie spotkają się z psychologiem. To właśnie w miejscowości, w tej podstawówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Dziewczynka z wrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców.
17: Naprawdę, w szoku jestem.
18: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
19: On chodzi z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
18: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry.
20: Ciężki temat.
16: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Dziś rozpoczęła się jesień, zarówno astronomiczna, jak i kalendarzowa. Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, jak spędzać będą jesienne wieczory.
21: Książka, najlepiej Stephena Kinga, ciepły kocyk i herbatka.
22: Spacer z dzieckiem.
23: Jako student, no bardziej w domu przy książkach. Książka, nauka, czasem komputer.
16: A jesień potrwa do 21 grudnia.
14: SK.
0: 2 News. Trójmiasto.
15: Maciek Marcinowicz. Wczoraj w nocy doszło do włamania do sklepu jubilerskiego w Galerii Przymorze w Gdańsku. Zabezpieczono ślady i monitoring, a kryminalni poszukują sprawców. Turyści za parkowanie w mieście zapłacą więcej? Taki pomysł mają gdyńscy radni. Zyski z opłaty miałyby zostać przeznaczone na przygotowanie aplikacji parkingowej wskazującej wolne miejsce w strefie parkowania. 35-latek z Gdańska pokłócił się z kierowcą autobusu, opluł go, następnie wybił boczną szybę. Straty? 18 tysięcy złotych. Policjanci szybko go zatrzymali i ustalili, że był poszukiwany przez prokuraturę. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
1: 1,5 minuty po godzinie 9. Jaki piękny mamy dziś dzień. Po pierwsze, mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni i to wcale nie oznacza nic złego, absolutnie nie. Po drugie, mamy dzisiaj urodziny Pauliny. O tak! Wszystkiego najlepszego,
3: dziękuję,
1: kochana!
3: Dziękuję bardzo.
1: Trzeba świętować, więc składamy ci najlepsze życzenia i będziemy grać najlepsze polskie hity też dla ciebie, droga Paulinko.
3: Biorę wszystko.
1: Dobrze, no to gramy. Anna Jurksztowicz, stan pogody to na dobry początek. Idealnie się składa na pierwszy dzień jesieni. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Demono i statki na niebie, 15,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry, witamy, to Radio SK2, to najlepsze polskie hity. Towarzyszymy Wam w pracy, bądź w domu, bądź w podróży, gdziekolwiek jesteście, gramy Wam najlepsze polskie hity. Dzisiaj 23 dzień września, a co to oznacza? Dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień jesieni. Świętujemy pierwszy dzień jesieni i ja specjalnie powiedziałam, że świętujemy, bo my nie możemy być załamani, źli, że lato już minęło. Musimy wyciągać to, co najlepsze. Więc ja o poranku przychodzę do Was z pytaniem, jak ta jesień na Was wpływa? Co Wy w tej jesieni najbardziej lubicie? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości. Mam oczywiście gadżety Radia SK2, na przykład czerwone, piękne kubki, w których jesienna herbatka będzie smakowała idealnie i którymi się z Wami mogę podzielić. To co? Wy piszecie, nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja gram dalej już teraz. Daria Zawiałow i Artur Rojek z numerem Dziwna. SK2.

0: Ty Lafi Irish, tak wam gramy 25 minut. Po godzinie 9 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Wy cały czas możecie pisać, dlaczego i za co lubicie jesień, a ja już teraz przychodzę do was z...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: O właśnie, z wehikuł czasu w Radiu SK2 i z numerem, który wielu z was bardzo dobrze zna. Myślę, że wszyscy go znają. Znają zarówno artystę, ale znają też ten numer. Mowa o Krzysztofie Krawczyku. I byle było tak. No bo cofamy się do roku 1976. Właśnie wtedy ukazał się ten numer na płycie Rysunek na szkle. No i rzeczywiście to był taki początek solowej kariery artysty tuż po odejściu z zespołu Trubadurzy. Ta kariera rozpędziła się bardzo, ale to bardzo szybko. A ten numer gra nam w głowach aż do dzisiaj. A także w Radiu SK2. Krzysztof Krawczyk i byle było tak. Już teraz.

0: Baranowski, lubię być z nią. Tak jest, na Radio SK2 lubi być z wami, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że wy również lubicie być z SK2. Już teraz przychodzę do was z nowością, o której opowiem wam już za chwilę trochę więcej. Moi drodzy, mowa o Sanach. Był kapitan, było itp. itd. Przyszedł czas na nowość. Sanach i Cichosza. To jest taki numer, który ma podobno zwiastować początek nowego etapu w twórczości artystki. Czy tak będzie, to się okaże. Ale my już teraz gramy wam najnowszy numer od Sanach. Cichosza w Radiu SK2.
1: SK2.
0: To jeszcze dodam, że w teledysku wystąpił także Maciej Musiał.

0: Jak ona to robi? Sanach i Cichosza, tak wam gramy w Radiu SK2. To jest nowość na naszej playliście. To jest też propozycja do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Na ten numer również możecie głosować. Ale moi drodzy, ja się was pytam, za co wy lubicie jesień? I uwaga, odezwał się do nas słuchacz Tomek, który aktualnie przebywa na Teneryfie, ale już cieszy się, że do Polski na tę piękną, złotą jesień wraca.
1: Za co lubię jesień? No, ja uwielbiam jesień za kolory, są wspaniałe. Za co jeszcze lubię? Za ciepłą herbatę. Bardzo lubię, jak słyszę deszcz stukający o szybę.
0: No to Tomku, jeżeli ty tak dużo rzeczy lubisz z tej jesieni, to ja ci muszę wręczyć taki kubek, żebyś mógł tą jesienną dobrą herbatkę sobie z niego pić, jak już wrócisz do Polski. A teraz jeszcze korzystaj i się wygrzewaj, bo w Polsce temperatury na pewno niższe niż na Teneryfie.
2: SK2. SK2. Reklama.
3: Mała Czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
4: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Kombi Black and White, tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 9. Swoją drogą dzisiaj pierwszy dzień jesieni, oj ta jesień to ma dużo kolorów, a wy cały czas możecie na Messengerze Radia SK2 pisać o tym, za co lubicie jesień, dlaczego ta jesień jest taka fajna, wyciągnijmy to, co najlepsze właśnie z tej pory roku. A już za chwilę wyciągniemy najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Będzie m.in. Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Michał Szczygieł.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.
11: W końcu będzie można wybrać się na dłuższy spacer brzegiem morza, bo dzisiaj bez silnego wiatru. Na termometrach zobaczymy 16 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Dzisiaj będzie sporo słońca, więc okulary przeciwsłoneczne obowiązkowo zabieramy do auta. Raczej bez opadów deszczu. Jutro 15 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Słońce też się pojawi, ale będziemy mieli wzrosty zachmurzenia i mogą występować przelotne opady. Deszczu sporo w piątek. To 16 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. W niedzielę dużo słońca bez opadów.
12: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia Eska 2, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
13: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
12: Przełożone spotkanie szefa MON z sekretarzem obrony USA. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z Pete'em Hegsethem m.in. o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Amerykanie przełożyli rozmowy z powodu wizyty chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki komentuje: niedobrze, że do tego spotkania nie dojdzie.
14: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 25 roku, to znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął. 17 września wszedł w kolejny etap.
12: mówił prezydent Karol Nawrocki, a Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hexetem znajdą dogodny termin. Roberta Lewandowskiego zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Superekspresu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
1: Przeprosiny niemałe za zamieszanie związane z tekstem na temat twojego przyjazdu na zgrupowanie. Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że bije się w pierś i przepraszam.
10: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
12: A jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną Robert Lewandowski pojawi się na boisku, będzie to jego 168. spotkanie w narodowych barwach.
15: SK2 News. Trójmiasto.
11: Maciek Marcinowicz, władze Arki Gdynia zwolniły trenera. Marek Jarolim stracił stanowisko po zaledwie 3 miesiącach pracy. Powodem były słabe wyniki. Po 9 kolejkach Arka zajmuje 12 miejsce w pierwszej lidze, mając tylko 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Nowego szkoleniowca być może poznamy dziś. 13 października o 18 reprezentacja Polski Kobiet zagra na Polsat Plus Arenie w Gdańsku z Belgią w rewanżowym meczu pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Pierwszy mecz nasze reprezentantki zagrają w Belgii 9 października. Bilety na mecz w Gdańsku sprzedaży.
0: 3 minuty po godzinie 10:00. My gramy dalej najlepsze polskie hity, ale z racji tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, to pytamy was, co najbardziej w tej jesieni lubicie. Piszcie na Messengerze Radio SK2, wysyłajcie głosówki. Mam kubki, z których bardzo dobrze będzie smakowała jesienna herbatka. Ale zanim te kubki rozdam, no to gram. Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam. 10.

0: Happy Set, zanim pójdę. 18,5 minuty po godzinie 10 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Pierwszy dzień jesieni, 23 dzień września, środa. Środa to taki mały piątek, pamiętajcie o tym. No i ja pytam was, dlaczego ta jesień jest fajna? Co w tej jesieni najbardziej lubicie? I odezwał się do nas Artur. Halo Arturze.
1: Co ja najbardziej lubię w jesieni?

0: Najbardziej w jesieni lubię zaparzyć sobie ciepłą herbatę z miodem, pomarańczą, limonką, goździkami i miodem. Wtedy jest taka pyszna i człowiek już wie, że niedługo nadejdzie okres zimowy.
1: To prawda, Arturze, dziękujemy bardzo. No moi drodzy, jakbyście potrzebowali przepisu na taką idealną jesienną herbatkę, to proszę bardzo, na słuchacza Artura zawsze można liczyć, ale na Radio SK2 też można liczyć, bo żebyś ty miał pić, w czym pić tę herbatę, to my ci dajemy kubek czerwony, piękny, z logiem Radio SK2. Życzymy smacznego i czekamy na zdjęcia tej pięknej herbaty. I gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. A was cały czas pytam i cały czas czekam na wasze wiadomości, co lubicie w jesieni. Pokażmy, że ta jesień nie jest taka zła, jest piękna i nawet deszcz może być przyjemny.
2: SK2.

0: Emigranci na falochronie, 20 minut przed godziną 11. O tak będzie brzmiało lepiej, tak pokazują nasze radiowe zegary, ale zanim jeszcze do tej 11 sobie dobijemy, no to gramy najlepsze polskie hity i pytamy was, co najbardziej lubicie w jesieni. Kasia się odezwała, napisała tak. Dla mnie jesień ma wszystkie kolory miłości, bo właśnie jesienią poznałam mojego męża, z którym jestem ponad 20 lat i z dnia na dzień kochamy się coraz mocniej. Uwielbiam długie wspólne wieczory przy świecach z gorącą herbatą, uwielbiam nasze wypady do lasu na grzyby, potem picie kawy i czyszczenie grzybków, a także robienie przetworów. Oj Kasiu, myślę, że wiele osób się teraz rozmarzyło i chciałoby, żeby ta jesień wyglądała właśnie tak jak u ciebie.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk.
13: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
19: I po reklamie.

0: Sanach i No Sorry. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 10. 11 zbliża się wielkimi krokami. A jak 11, to najnowsze informacje z kraju i ze świata, a także kolejne najlepsze polskie hity. Jakie, tego na razie zdradzać nie będę, po prostu zostańcie z nami. Albo nie, powiem, będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Z numerem później ci opowiem.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Najlepsze hity cenowe w Brie już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie nasze ceny rządzą.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Na termometrach dzisiaj zobaczymy 16 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Będzie sporo słońca w Trójmieście i dzisiaj raczej bez opadu deszczu. Jutro możliwy niewielki deszcz, ale słońce też do nas spadnie. Jutro na termometrach 15 stopni w ciągu dnia, w piątek 16 stopni w dzień, 11 stopni w nocy. Słońca raczej nie będzie i będzie sporo deszczu. W sobotę 17 stopni, słońca niewiele i deszcz też możliwy. Natomiast w niedzielę będzie całkiem sympatycznie. 20 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońca nie zabraknie, bez opadów.
0: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Incydent na torach w Jedlance w powiecie łukowskim. 2 pociągi towarowe najechały na betonowe bloczki ułożone na torach. Uszkodzone zostały lokomotywy, ale nikt nie ucierpiał. Pociągi się nie wykoleiły. Ruch kolejowy wstrzymano na kilka godzin, a policja i prokuratura prowadzą śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w komunikacji. CBA zatrzymało 2 osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Piotr M. i Anna P. jeszcze dziś mają trafić do rzeszowskiej prokuratury. Oboje byli członkami zarządu spółki Solver, która realizowała dla PFN kampanię Sprawiedliwe Sądy. Piotr M. jest komentatorem Telewizji Republika, a Anna P. pracuje w Kancelarii Prezydenta.
13: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca, dokładnie 14 lipca, zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Są to Cezary J. oraz Maciej Eś. Oni również usłyszeli zarzuty w tym postępowaniu i mają status podejrzanych.
0: Mówi Dorota Sokołowska-Mach, rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Piotr M. i Anna P. mają zostać wkrótce przesłuchani. Dziś pierwszy dzień jesieni, czas zatem na zmianę codziennych nawyków. Chłodniejsze dni to sygnał, żeby zadbać o odporność, sen i więcej ruchu. Warto też przygotować się na sezon krótszych dni i niższych temperatur.
15: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
16: Miodek, cytrynka.
17: Wyrabiać swoją własną odporność.
18: Dużo witaminek, tak, w postaci owoców, warzyw, a jakaś suplementacja, wiadomo, też dodatkowa, prawda?
19: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
20: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę. Warstwowo, tak.
21: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
0: A pomoże oczywiście także każda forma aktywności. Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
22: SK2 News. Trójmiasto.
14: Maciek Marcinowicz, Dar Młodzieży, po ponad 5 miesiącach wraca do macierzystego portu w Gdyni. O 12 na Nabrzeżu Pomorskim odbędzie się uroczyste powitanie żaglowca z udziałem przedstawicieli władz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. A gdański wymiar sprawiedliwości inwestuje. W planach nowa siedziba sądu apelacyjnego i remont dawnego konsulatu Chin.
23: Pracę planujemy na 28-29 rok, takie jest przynajmniej na dzisiaj założenie.
14: Mówi Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości. W Pucku natomiast trwa z kolei przywracanie zamiejscowego wydziału ksiąg wieczystych.
4: 2,5 minuty po godzinie 11. Czy ty, Paulinko, wypiłaś już kawę?
0: Jedną zdążyłam.
4: Ale ty masz tyle pracy, że w sumie kawa nie jest ci potrzebna.
0: Nie, zdecydowanie nie, ale mam nadzieję, że na jeszcze chociaż jedną się dzisiaj załapię.
4: O tak, a jeśli wy jeszcze kawy nie wypiliście, to jest właśnie ten moment, kiedy możecie udać się do tej służbowej, firmowej kuchni i kawę zrobić, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Na dobry początek Ania Dąbrowska i Serce Niesługa, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Lizar i ciągle pada w Radio SK2, tak wam gramy 16 minut po godzinie 11. Swoją drogą, to nie jest piosenka prorocza, bo ja sobie patrzę na prognozy pogody na tę jesień i okej, trochę deszczu się pojawi, no ale jak jesień, no to musi trochę popadać. Natomiast moi drodzy, od niedzieli idzie ocieplenie. Przez najbliższy cały kolejny tydzień będziemy mieć temperatury około 18-20 stopni w wielu częściach Polski i mam nadzieję, że to się nie zmieni i że to słońce zobaczymy i że tego deszczu nie będzie i piosenki tej śpiewać nie będziemy. Już teraz Sarsa i Bronię się w Radiu SK2. SK2.

0: małych rzeczy. Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. A już teraz w Radiu SK2 Wehikuł Czasu.
1: SK2 Wehikuł Czasu.
0: Przenosimy się do roku 1988 roku, bo to wtedy niespełna 15-letni Krzysztof Antkowiak wykonał numer Zakazany Owoc na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. I ten numer spowodował, że stał się on bardzo popularny. Można powiedzieć, że ta piosenka błyskawicznie wyniosła go na szczyt popularności, no ale też stała się dla niego ogromnym wyzwaniem. Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc już teraz w Radiu SK2.

0: życie. Mija lato choć bez ciebie, ale i tak będzie pięknie. Tak nam właśnie śpiewa Marisa. No i nie możemy się nie zgodzić, bo dzisiaj co prawda pierwszy dzień wiosny, ale my się jesieni, ale my się jesieni absolutnie nie boimy. Na wiosnę czekamy z niecierpliwością i gramy najlepsze polskie hity, które umilają czas niezależnie od tego, jaka jest pora roku, co robicie, gdzie jesteście i która jest godzina. Ja wiem, że czas taki, że jesteście w pracy, większość z was czeka na jakieś spotkanie, odpisuje na maile, ale my gramy tak, żebyście mogli się też trochę zrelaksować. Już za chwilę Piersi i Bałkanica, będzie można potuptać nóżką, ale będzie też Jonatan, PZ i Liwka z numerem Obejmuje noce.
1: SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: tak, to ja mogę kończyć nasze wspólne spotkania. Manam i Cykady na Cykladach w Radiu SK2 na zakończenie godziny 11. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale spokojnie, najlepsze polskie hity zostają z Wami. Podpowiem, że będzie m.in. Oskar Cyms i Bez Końca. I te numery będzie Wam grał najprzystojniejszy, najfajniejszy Kamil Kowalski. Zapraszam serdecznie w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarni.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I pora.

0: większe zainteresowanie.
1: Kolejka jest długa przez to?
0: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
2: A jazda na gazie po prostu się opłaca, przyznają kierowcy.
3: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 km. Na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało.
1: Jak wychodzi? Taniej?
4: Proszę pana, zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
2: Podobnie jak w przypadku benzyny, ceny LPG również mogą wzrosnąć. Obecnie za litr autogazu trzeba zapłacić około 3,08 zł. Do końca tygodnia ceny mogą wzrosnąć do 3,21 zł.
5: SK2 News. Trójmiasto.
6: Maciek Marcinowicz. Ponad 100 samorządowców z Pomorza wzięło udział w specjalnym szkoleniu z bezpieczeństwa zorganizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. Poszerzali wiedzę z zakresu ewakuacji czy pierwszej pomocy.
7: Ćwiczenia i wykłady, ale przede wszystkim ta część praktyczna były bardzo wartościowe.
6: Mówi Ireneusz Stencel, wójt gminy Stężyca. Ruszyła przedsprzedaż biletów na 49. derby Trójmiasta. Mecz Lechii Gdańsk z Arką Gdynia 18 października na Polsat Plus Arenie. Organizatorzy liczą na wysoką frekwencję, a nieoficjalnym celem jest pobicie rekordu wynoszącego ponad 37,5 tysiąca widzów.
8: Mamy niecałe 90 dni, kiedy możemy poczuć się jak bogacze, proszę Państwa. Ale to dlatego, że jest złota jesień, może nie dzisiaj, ale przed nami na pewno. Drzewa już delikatnie zrzucają swoje włosy, bo tak jest, ale wiosną znów je zapuszczą, tak jak teraz chciałbym zapuścić dla Was 10 polskich hitów, też z jesiennym vibe'em po drodze.
5: 10 najlepszych polskich hitów.
9: Jeden po drugim.
5: SK2.
8: I to takie hity, które lubicie. Na przykład Kuba, który dla Was przygotowuje newsy w SC2. On bardzo lubi ten numer. Powiedział, że to jego ulubiony kombiaków.
10: To prawda.
8: No to jaki jest tytuł?
10: Już Ci nie wybaczę.
8: Już Ci nie wybaczę. To bo podchodzi do Ciebie kumpel, mówi, wiesz, Kuba, porysowałem Ci auto. Już Ci nie wybaczę. Kombi w SC2.

0: Testosteron u Kai, ale także u Kamila Nosela cały czas buzuje. On bardzo lubi wkręcać. Ciekawe, czy ktoś po tym telefonie go za coś oskarży w SC2.
1: Nosel wkręca. Tak słucham?
2: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej Cykli Naraczasow. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
1: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
2: Nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Na administrację. No. A widzę, tak, że tutaj problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam, co
1: nie
2: tam się...
1: Nie został rozwiązany.
2: Co tam się wydarzyło?
1: Tam te pszczoły po prostu mają tego. Tam raz byli panowie, to oni tam zatynkowali.
2: Ale jakby...
1: Zapakowali.
2: Moment, ale jakby do was do chaty nie wchodzą.
1: Bez otwartego okna nie, no ale one są tutaj...
2: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ule, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
1: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, on lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam...
2: No to powiedz mi pan, ile masz pan okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
1: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to no. Mogą być nawet i trzy, bo zależy jaki dystans.
2: Dobra, to tak, jak panu zależy na czasie...
1: Więcej tych,
2: no. To, moment, jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ule...

0: mocujemy, proszę pana, normalnie na okno. I tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jak chodźcie, proszę pana, po 2 miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do leśnictwa i pan ma problem w głowie.
1: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj teoretycznie czynek chcemy być.
0: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam. Tutaj nie
1: ja
0: ma.
1: Wiem, ja wiem, ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oknami, jak tam jak my to widzimy.
0: A to inaczej bo jak tak mam będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
1: Nie, ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno, bo jak mam dwa ule, no to przecież by tam.
0: To może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
1: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
0: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
1: No nie wiem właśnie, musiałbym...
0: Taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
1: No dobra, ale wielkościowo, tak metrażowo, bo to nie jest...
0: No zajmuje, proszę pana, no jakby 80% okna.
1: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
0: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
2: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
1: Bardzo ciekawy żart jest tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
3: Losel wkręca.
4: Jeżeli chcielibyście, aby do kogoś z waszych znajomych albo do rodzinki bzyknął, czyli zadzwonił Kamil Nosel i zrobił niezłą wkrętę, zgłaszajcie się na sk2.pl, zakładka wygraj, no i tam oczywiście możecie wygrać i wykręcić komuś taki numerek z Noselem w roli głównej.

0: Kult w ST2 i gdy nie ma dzieci, a skoro już o tym mowa, to teraz dla pewnej dziewczynki brawa. Bo moi drodzy, 6-letnia Chinka Lian Yunxi ustanowiła rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika. Ułożyła kostkę, proszę państwa, w 4,5 sekundy. No to w przyszłości koniecznie musi założyć firmę. Taką od układania kostki brukowej.
1: SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Łazienka Bocaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bocaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bocaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
6: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
7: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
10: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
9: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

alkoholik, slajder. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy klip, Westy 2 również, najnowsze wiadomości punktualnie o godzinie 13, a w nich między innymi o takich kombinatorach, krętaczach, którzy to chcą nam niby pomóc w załatwieniu w pewnej sprawy w ZUS-ie, ale okazuje się, że nie za darmo.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: I po reklamie.
18: Na razie bez większych problemów poruszacie się trójmiejskimi drogami, więc zaglądamy w pogodę. Dziś do końca dnia dużo słońca, ale końcówka tygodnia upłynie nam już pod znakiem parasolki. Noce będą coraz chłodniejsze, termometry pokażą poniżej 10 stopni. Poranki rześkie, ale w przyszłym tygodniu nawet 20 kresek na trójmiejskich termometrach. Jesień już z nami, ale wygląda na to, że lato jeszcze próbuje ugrać dla nas kilka ciepłych dni.
19: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika.
20: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, ale zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej.
19: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa w domu kobiety zabezpieczono dowody.
20: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
19: A przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono w zarodku. zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. Eksplozje o poranku słychać było m.in. w Kowlu, około 70 km od polskiej granicy. Dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej, uszkodzono też budynki mieszkalne. W związku z dronami lecącymi w stronę Wołynia Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alerty RCB. Od rana rosyjskie drony atakują także Kijów. Zginęła tam jedna osoba, 8 zostało rannych. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed pośrednikami, którzy oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.
1: Przedstawiciele odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów. Dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach.
19: Ostrzega Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. Za pomoc przy świadczeniu firmy potrafią pobierać bardzo wysokie kwoty. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie.
5: SK2 News. Trójmiasto.
17: Dominika Bakura. Turyści za parkowanie w mieście zapłacą więcej? Taki pomysł mają gdyńscy radni Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Zyski z opłat miałyby zostać przeznaczone na przygotowanie aplikacji parkingowej wskazującej wolne miejsca w strefie parkowania. A poszukiwany czerwoną notą Interpolu za terroryzm zatrzymany na gdańskim lotnisku. 35-letni obywatel Turcji przyleciał z cypryjskiej Larnaki.
21: Miał cypryjski dokument dla uchodźcy.
17: Mówi Katarzyna Przybysz, rzecznik Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
22: Jesień oficjalnie już rozgościła nam się w kalendarzu. Czas w takim razie zakasać rękawy i zabrać się, kochani, za kiszenie kapusty. My bardzo lubimy z Kubą kiszoną kapustę.
23: Oj, tak.
22: Kiszonki to jest samo zdrowie, witaminka C, to jest odporność.
23: Taka sam raz na jesień.
22: Naturalna ochrona przed tymi wszystkimi wirusami, tymi pipsikusami, paskustwami, które już zaczynają latać w powietrzu. A co jeszcze robi fajnie człowiekowi jesienią? No, jak kapustę kiszymy, to tutaj świeże polskie hity.

0: Mrozu, Artur Gadowski, Roxana Węgiel, Vixen na samym początku, nie robimy kwaśnych min.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Artur Gadowski i szczęśliwego Nowego Jorku w ST2, a nagłówki z pierwszych stron nowojorskich gazet tutaj czytam. O tym dziś będą też mówić w dziennikach telewizyjnych wieczorem na pewno u nas. Amerykańska stała baza wojskowa, tylko kwestią czasu. Stała baza wojskowa USA&A w Polsce coraz bliżej. Ale jak blisko? Kiedy powstanie? Otwarcie ma być w ciągu tak 2 lat, za to już dzisiaj, jesienią, nie amerykańską, ale w Polsce zupełnie inną bazę otwieramy.
1: Baza wirusów została zaktualizowana.
2: SK2.
0: W bazie muzycznej Daria Zawiałow, Jeszcze mrozu, a to już Roxy Węgiel w SK2.

0: A kto chce do wehikułu czasu w ST2, zapraszam serdecznie do środeczka.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Już w naszym wehikule czasu puszczam wam w naszym odtwarzaczu zabytkowym utwór, z którym wiąże się bardzo wiele ciekawych, zakulisowych historii. Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami. To jest kawałek, który ma prawie 50 lat, a historia ciekawa z nim taka jedna, że przekupstwo w telewizji tutaj było i wchodziło w grę. Zbigniew Hołdys, wtedy akurat kojarzony z rockowym brzmieniem i zespołem Perfekt, bo chłopaki zaczynali występować. No Zbyszek nie chciał śpiewać w tej piosence. Uważał, że on tak nie potrafi, on jest rockmanem, a to trzeba tak ładnie, grzecznie zaśpiewać. No i wstydził się też w takim popowym repertuarze, jak on przecież twardo i ostro na rockowo śpiewa. Anna Jantar była jednak nieugięta i przekupiła Zbyszka. Powiedziała mu, że jeżeli on nagra z nią ten utwór, to ona załatwi Perfektowi występ w telewizji.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I Anna Jantar miała wtyki w telewizji. Tak też się stało. Perfekt wystąpił i do tego jeszcze zabierała chłopaków, żeby jej grali na koncertach w całej Polsce, a także i dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Anna Jantar, Zbyszek Hołdys, kobieta, która ma rację zawsze.
2: Była

0: Pierwszy dzień jesieni, nie mogłem wam tego nie zagrać. Pierwszego miejsca gorącej polskiej dwudziestki, czyli Mira Fiori Artura Rojka w SC2. Jeżeli nie chcecie, aby ten kawałek spadł z pierwszego miejsca jak liść na ziemię, to go otulcie swoim ciepłym jak sweterek głosem na sk2.pl.
1: SK2.
0: Zróbcie to. Tak, tak, tak, zróbcie. Choć chłopaki z T-Love już za chwilę będą śpiewać nie, nie, nie.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399. 99 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Poranek z chłodem, wieczór z kocykiem, czas takich krótszych dni się zaczyna, ale i dłuższych wieczorów, podczas których również potrafimy w ST2 odpowiednimi polskimi hitami zrobić klimat. Takim jak ten, Bajm, dwa serca i dwa smutki. A za 4 minuty, czyli 2 razy 2, punktualnie 14 i najważniejsze newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
17: Hot doga poproszę.
16: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: 6 tygodni utrudnień na pomorskim odcinku A1. O tym już za chwilę powiemy w newsach. A teraz zaglądamy na trójmiejskie drogi. Tutaj o godzinie 14 niewielkie utrudnienia na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. Nogę z gazu ściągacie też na Sucharskiego. Teraz na niższym biegu przejeżdżamy do Gdyni. Tutaj korkuje nam się Unruga, Estakada i Dąbka. A teraz czas na newsy. Zróbcie głośniej i koniecznie zostańcie z nami.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej, podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Poderwano myśliwce, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Do zdarzenia doszło na północ od Braniewa. Śmigłowiec Mi-8 sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej wykonywał lot z obwodu królewieckiego. W polskiej przestrzeni powietrznej przebywał przez 42 sekundy. Z 20 na 30 lat więzienia. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami popełnionej zbrodni.
1: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. W pełni świadoma śmierci.
0: Zaznaczał sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
2: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski. Moja mama ma 92 lata, ona została wyrwana z tego środowiska swojego, tak z korzeniami jak dorosłe drzewo.
0: Wyrok jest prawomocny. Obrona skazanego nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. A przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanię. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny udusił się. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Aplikacja pozwala jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy.
3: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
0: Mówi Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.
6: SK2 News. Trójmiasto.
26: Dominika Bakura. Kolejne utrudnienia na autostradzie A1. Od dziś drogowcy remontują 9-kilometrowy odcinek między węzłami Kopytkowo i Warlubie.
17: Ruch zostanie przyłożony na jezdnię w kierunku Gdańska.
26: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Ugodziła nożem swojego partnera w brzuch. Do zdarzenia doszło w niedzielę na przystanku autobusowym w Gdańsku. 39-latka została zatrzymana przez policjantów niespełna 4 godziny później. Grozi jej teraz do 5 lat pozbawienia wolności.
24: Jest środa, jest obiad, jest jesień, czego chcieć więcej. Kuba, co tam jadłeś?
27: Co jadłem
24: dobrego? Dobrego, bo pachnie.
27: Sałatkę jadłem z zeszłego sezonu, słuchaj.
24: O, czyli była robiona, rozumiem, jeszcze latem.
27: Tak, jeszcze latem.
24: Bo dzisiaj jesień.
27: Jakoś, co tam? Jakoś wczoraj wieczorem.
24: Co w tej sałatce miałeś dobrego?
27: A co
24: to już
27: było?
24: Zjedzona, więc co było?
27: A warzywka, fasolka, inne takie.
24: Czyli taka sałatka, nazwijmy ją, było lato, lata nie ma, ale ta sałatka wciąż trzyma.
28: 10 hitów.
29: 10 najlepszych polskich hitów.
30: I jeden po drugim.
24: Życzymy wam w Esce 2 smacznego, a teraz ślub, a na ślubie... Może taki krem, panna młoda w kaloszach, Monika Brodka?
31: Że...

0: Lady Punk, stacja Warszawa w SC2. Gramy tylko 100% polskiej muzyki, za to 40% przysłowiowe pół litra ma kosztować 40 zł. Czytam właśnie w kolorowej prasie, rząd kombinuje przy podwyżkach cen wódki.
1: SK2.
0: Patrząc na ceny benzyny, już jesteśmy przyzwyczajeni do drogiego tankowania.

0: No dzisiaj to będzie miał na pewno nieprzespaną noc. Ryszard Sygitowicz na gitarze, w SC2 też Grzegorz Markowski, którego słyszycie, i dzisiaj pan Grzegorz ma urodziny. Legendarny wokalista Perfektu kończy 73 lata i świętuje w Hiszpanii. Panie Grzegorzu, zdrowia, radości, samych słonecznych lat życia dla naszego niepokonanego torreadora.
1: SK2. Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

Reklama. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie.
5: Bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Uwaga gdańszczanie, awaryjna zmiana trasy autobusów linii 120. To z powodu uszkodzenia magistrali gazowej na ulicy Goplańskiej. Na miejscu pracują służby. A teraz sprawdzamy sytuację na gdyńskich drogach. Tutaj korki na Unruga, Dąbka i Estakady. Korkuje nam się także Chwarznieńska. I wracamy do Gdańska. Tutaj problemy w centrum. Nogę z gazu ściągacie też na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Przed południem śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego Polskiej Armii.
22: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z obwodem Królewieckim. Został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
21: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej. Prewencyjnie poderwano polskie myśliwce. Dziś w szkole bez lekcji. Wójt gminy Turośl chce, żeby we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku nastolatka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach, niedaleko Łomży.
0: Myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
21: Mówi wójt gminy Turośl Piotr Niedbała. Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki oraz rodzice. 100 strażaków w akcji, czyli wielkie ćwiczenia w Bogumiłowie, niedaleko Bełchatowa. Służby ratunkowe trenowały działania na wypadek pożaru w zakładzie produkującym paliwa i biokomponenty.
2: Na odbiorze 409-77. Pożar budynku warsztatu. Rozpoczynamy ćwiczenia.
18: Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
23: To jest zakład specyficzny z zagrożeniami występującymi na terenie tego zakładu.
24: Nie ma wiele takich zakładów w kraju.
23: To jest jedyny taki zakład w Polsce na obecną chwilę. Taka mała rafineria. Chcielibyśmy po prostu zapoznać druhów ochotników, gdy dojdzie do jakiegoś działania na terenie tego zakładu, żeby już wiedzieli, z czym tutaj się trzeba zmierzyć.
21: A ćwiczeniom przyglądał się nasz reporter Rafał Różycki.
25: SK2 News. Trójmiasto.
20: Dominika Bakura, ulica Jana Skolna w Sopocie zostanie całkowicie zamknięta. To od poniedziałku na odcinku między Rzemieślniczą a torami kolejowymi. Powodem jest budowa ronda z powstającą ulicą torową.
26: Objazd 3 maja i Władysława 4.
20: Mówi Anna Dyksińska z sopockiego ZDIZ-u. 13-latek uciekał przed policją elektrycznym motocyklem, pędząc chodnikiem między pieszymi. To na jednym z gdańskich osiedli. Okazało się, że pojazd nie miał między innymi OC. Teraz o dalszym losie nastolatka zadecyduje sąd rodzinny.
27: Dzisiaj twoje święto, wiem, że świętujesz.
21: Jeszcze jak?
27: No, a jakie to święto, powiedzmy?
21: No pierwszy dzień jesieni.
27: No i nasza tutaj
21: oczywiście
27: radiowa główna jesieniara, czyli Jakub Konieczkowicz, ma dzisiaj swoje święto, więc jeżeli lubicie jesień tak jak Jakub, to przypominam, dzisiaj rozpoczynamy to święto.
21: Rośniemy w siłę, jesieniary.
27: Dokładnie tak. Antonina Van Dessel, dzień dobry i zaczynamy nasze spotkanie.

The Fresh, Boyo Cię Kocham. I teraz o miłości będzie, ale o miłości pająków. Bo mam coś, co idealnie pasuje do jesieni, no bo w końcu dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Okazuje się, słuchajcie, że nie tylko my zaczynamy jesienią szukać ciepłego kąta. Jesienią pająki robią sobie większy ruch po naszych mieszkaniach, ale spokojnie, nie dlatego, że nagle odkryły, że mamy ogrzewanie. Pająki mają wtedy po prostu sezon godowy, więc panowie ruszają w teren w poszukiwaniu partnerek. Czyli jeżeli ostatnio widzicie pająka spacerującego po ścianie, no to on nie przyszedł was przestraszyć, więc może tym kapciem od razu go nie zabijajcie, bo on po prostu jest na randce. I zdecydowanie ma bardziej ambitny plan na jesień, no niż my.

0: Budka Suflera, Twoje Radio, a już teraz u nas skrót najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz w naszym radiu w SC2.
1: Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z problemami. Chodzi o samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia. Z kolei zadłużenie sanockiego szpitala przekroczyło już 220 milionów złotych. W poniedziałek Rada Społeczna Szpitala, dyrekcja ma na niej przedstawić częściowy program naprawczy. Już w piątek półfinały Mistrzostw Europy Siatkarzy. Polska już czeka na swojego rywala. Będzie nim zwycięzca dzisiejszego ćwierćfinału Belgia kontra Słowenia. Spotkanie rozpoczyna się o 16:00.

0: Ale widzicie, my tu robimy wam takie niespodzianki. Sami i lato 2000, a dzisiaj pierwszy dzień jesieni. No ale dodatkowo oprócz tego mamy jednocześnie dzień spadającego liścia. Czyli liście mają dzisiaj swoje święto i świętują dokładnie tak, jak potrafią, czyli spadając. I trochę im zazdroszczę, bo wyobraźcie sobie mieć taki poziom luzu. Całe lato stoisz na drzewie, a we wrześniu po prostu mówisz: dobra, ja wysiadam. No i sobie lecisz. A człowiek nawet jak ma ochotę gdzieś odlecieć, no to jeszcze musi odpisać na wiadomości na przykład, albo posłuchać szefa, co tam mówi.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Łazienka Bocaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bocaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bocaro. Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
13: I po reklamie.

0: Tak ładnie na kilka chwil przed godziną 16 zaśpiewała nam Edyta Bartosiewicz numer Tatuaż. Po 16 też będą bardzo ładnie śpiewać i na pewno w 100% po polsku, to wam gwarantuję. Na początek Wilki, Baim, Tap i Sand and Grace, więc zapowiada się bardzo dobrze, koniecznie zostańcie i słyszymy się za moment.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
9: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: I godzinę 16 zaczynamy od naprawdę sporych utrudnień na trójmiejskiej obwodnicy. To właśnie tam na wysokości Matarni w stronę Gdyni zderzyły się 4 auta. Na miejscu pracują służby i w tej chwili wyjazd ze Słowackiego na obwodnicę jest praktycznie niemożliwy. Oprócz utrudnień na obwodnicy nogę z gazu ściągacie też na Unruga, Estakadzie i Dąbka. W Gdańsku korkuje nam się trakt Świętego Wojciecha do Pruszcza.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Są pierwsze zarzuty w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Usłyszeli je dyrektor Kancelarii Trybunału i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sytuację sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania nie przyjął prezydent.
13: Dwie osoby, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego, podejmowali takie działania, które właśnie de facto finalnie uniemożliwiało tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego podjąć pracy.
12: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzani nie przyznali się do winy, pozostają na wolności, ale mają m.in. zakaz przebywania w budynku Trybunału. A w tym śledztwie badany jest nie tylko wątek niedopełnienia obowiązków przez urzędników, ale także nakłaniania prezydenta do nieodebrania ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Służby badają okoliczności wieczornego incydentu na torach kolejowych w Jedlance. Co koło Łukowa. Wykonane pod nadzorem prokuratora oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych i wykluczyły akty dywersyjne.
5: Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia.
12: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, to najpewniej był to wybryk chuligański. Dadzą poczucie komfortu w trudnym czasie. Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.
14: Utrata włosów dla kobiety to jest coś takiego ciężkiego. Są peruki, które są niezbyt komfortowe, no i tak postanowiłyśmy, że może taki turban będzie fajniejszy.
15: Taka czapka z długimi końcami, uszami, który się zawiązuje na środku czoła. Kwiatki wyszły, różne takie dziwne rzeczy, pączki, także myślę, że to będzie fajna sprawa.
12: A turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
16: SK2 News, Trójmiasto.
11: Dominika Bakura, piłkarskie emocje w Gdańsku. 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zagra na Polsat Plus Arenie Gdańsk z Belgią w rewanżowym meczu pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Bilety na mecz w Gdańsku są już w sprzedaży, a wejściówki można też już kupić na derby. Lechia Arka 18 października. I po 5 miesiącach pokonaniu 12 tysięcy mil morskich żaglowiec Dar Młodzieży powrócił do portu w Gdyni.
17: Och, godzina 16, ja się zawiesiłam totalnie przez tę jesień to wszystko, wiesz?
12: Już zwolniłaś razem.
17: Ja już w sen zimowy, ja już w zimę, już przeskoczyłam jesień, w sen zimowy zapadam. Także trzeba będzie, tu musisz jakieś budzenie zastosować, dobrze? Umawiamy się, tak? Że jakimś dzwonkiem albo garnkiem tak du-du-du-du-du-du i będę wstawać.
12: Coś wymyślę.
17: Dzień dobry, Antonina Van Dessel. Po 16 witam was serdecznie i jeżeli wracacie z pracy i stoicie w korkach, no to będę wam towarzyszyła ja i najlepsze polskie hity, bo SK2 to jedyna polska stacja. 100% polskiej muzyki.
16: 100% polskich hitów.
17: Polska, w sensie, że tylko polska muzyka, no nie? A teraz Wilki na zawsze i na wieczność. A propos tej dobrej muzyki.

0: To był Tab i Sand and Grace i Dach, a już za moment u nas Jarząbek i jego prawdy. Zobaczmy, co przygotował dla nas tym razem.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy pytanie, a co z moją emeryturą albo zasiłkiem, jak dojdzie do wojny? No i trudno się dziwić, dla 8 milionów emerytów i rencistów w Polsce to główne źródło utrzymania. Eksperci uspokajają jednak, system jest przygotowany na kryzys. Ja przypomnę ciekawostkę, nawet podczas II wojny światowej ZUS działał i wypłacał świadczenia, wtedy jednak pod okupacją, ale jednak. Podobnie dzisiaj na Ukrainie seniorzy nadal dostają swoje pieniądze, choćby przez pocztę czy autoryzowane banki. Jak to wygląda u nas? ZUS ma specjalne procedury awaryjne, aby w pierwszym półroczu tego roku wpłynęło do niego prawie 190 miliardów złotych składek. Prezes zapewnia, świadczenia są bezpieczne nawet przy blackoutie. Są zabezpieczenia techniczne, które mają utrzymać ciągłość pracy. Oczywiście w razie dużego kryzysu mogą pojawić się chwilowe trudności, ale całkowite wstrzymanie wypłat jest bardzo mało prawdopodobne, więc spokojnie, jeśli ktoś w Polsce ma naprawdę pewny przelew, to jest to właśnie przelew z ZUS-u. Choć wiadomo, przychodzi zawsze, tylko szkoda, że nigdy nie większy.

0: Tak ładnie zagraliśmy wam Natalię Zastępę. Wracam do siebie, a już teraz Jakub Konieczkowicz i skrót najświeższych informacji z dnia.
1: 20 lat więzienia za śmiertelne pobicie. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Łodzi wobec Kamila K. 29-latek w czerwcu ubiegłego roku skatował przypadkowego mężczyznę. Pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Burza wokół rzeczniczki praw dziecka. Wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają Rozwój Plus, PiS i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał później ich powrót do domu. Zdaniem rzeczniczki widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadają, że jej odwołanie, posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112, a także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.

0: Ale ta kobieta ma głos. Edyta Górniak, to nie ja. No naprawdę, tego się przyjemnie bardzo słucha. A teraz będzie life story. Słuchajcie, właśnie odkryłam coś, co prawdopodobnie każdy kierowca wie od momentu odebrania prawa jazdy, tylko chyba nie ja. Taka mała strzałka na wyświetlaczu przy znaczku dystrybutora pokazuje, po której stronie mamy wlew paliwa. Dla mnie to jest totalna nowość. Ja przez lata podjeżdżałam na stację, wysiadałam, patrzyłam na samochód, jak na zagadkę logiczną, no i dopiero wtedy próbowałam ustalić, z której strony ten samochód chce być tankowany, no bo wiecie, uznawałam, że to się może chyba zmieniać. I ile razy nie podjechałam idealnie? Oczywiście kilka albo kilkanaście, ale myślałam, że to po prostu jest część procesu. No i teraz najlepsze. Samochód od lat pokazuje mi strzałką, gdzie ja mam tankować, no a ja potrzebowałam ponad 10 lat prawa jazdy, żeby to zrozumieć. Więc świadomość kierowcy jeszcze w produkcji. A jeżeli nie wiedzieliście tego tak jak ja, no to witam w klubie, jesteśmy w tym razem.
1: SK2 Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

0: Taki super numer na kilka chwil przed godziną 17. Natalia Nykiel, Bądź Duży. Po 17 muzycznie na start Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Szymon Wydra z Carpe Diem. Ale oprócz tego po 17 porozmawiamy sobie o kasztanach, no bo w końcu pierwszy dzień jesieni zobowiązuje. No to co? Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUVa Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
20: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
23: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
24: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Do domu to my dzisiaj wracamy niestety na niższym biegu. Korkuje nam się nadal trójmiejska obwodnica na wysokości Matarni. Tam, przypominamy, doszło do stłuczki. Do tego spore problemy w centrum Gdańska dla tych, którzy podróżują tramwajami. Z powodu awarii jednego z pojazdów występują obecnie opóźnienia na liniach 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 11. Do tego nogę z gazu ściągacie na Sucharskiego, na Spacerowej w Górę i Słowackiego.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu królewieckiego. Został zauważony na radarach. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Nie zauważyli go piloci myśliwców wysłanych na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
1: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
0: Mówi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne. A przypomnijmy, dziś przed południem rosyjski śmigłowiec przekroczył granicę z Polską. Przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Po interwencji polskiego dowództwa Rosjanie wycofali maszynę. Teraz wiadomości z dróg. Wypadek na A1. Dwie osoby są poszkodowane. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbrowa w kierunku Łodzi. Zablokowane są dwa pasy.
2: 20-letni kierujący Fiatem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył samochodu ciężarowego. Następnie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, a Fiat przewrócił się na bok.
0: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu pracują służby, trwa usuwanie skutków wypadku. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać nawet do 3 tygodni, mówi Piotr Zadchi z Energy Gas Polska.
3: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
0: A czy jeżdżąc na gaz czuć różnicę w portfelu? Kierowców zapytał Jakub Krzyżak.
4: Wczoraj na stacji jechałem i kosztował litr diesla 9,35 zł.
5: A za gaz ile pan ostatnio płacił?
4: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
0: A dodajmy, według analiz cena autogazu do końca tygodnia może wzrosnąć do 3 zł i 21 groszy. Benzyna natomiast w tym tygodniu może osiągnąć 8 zł i 10 groszy za litr, diesel nawet 9,30.
27: SK2 News. Dominika Bakura, gdański wymiar sprawiedliwości, szykuje się do inwestycji. W planach jest nowa siedziba sądu apelacyjnego i remont dawnego konsulatu Chin na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
6: Planujemy na 28-29 rok,
27: mówi Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości. Niewybuch wstrzymał na dobę remont ulicy. Podczas przebudowy ulic Emilii Plater i na Wydmach znaleziono pocisk z czasów II wojny światowej. Obiekt został bezpiecznie podjęty i unieszkodliwiony przez saperów.
25: W tej godzinie będzie bardzo jesiennie i proponuję ci, żebyś słuchał, bo będzie o... Kto to taki?
0: O jesieni? Jak jesiennie?
25: Kto to taki? Kaszta...
0: Jaki?
25: Bardzo
0: faktycznie,
25: będzie...
0: ojejku, zapomniałem,
25: małą
0: że kasztaniaki.
25: Także w tej godzinie o kasztanach Antonina Van Dessel i nasz niezły kasztan, który też za godzinę się pojawi. A my muzycznie zaczynamy z Darią Zawiałow. Z tobą na chacie.

0: Trójmiasto.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Małgorzata Ostrowska, Meluzyna. Małgorzata Ostrowska w tym roku na Top of the Top Sopot Festival, Top Trendy, śpiewała Meluzynę. Jak ona wyglądała? No naprawdę, wielkie wow i jaki kawał głosu. Super. Ale ja teraz nie o tym, to taka wiecie, tylko było takie wspominki tego festiwalu, a ja o kasztanach wam będę mówiła, no bo obiecałam, no bo sezon na kasztany trwa i właśnie dowiedziałam się, że oprócz robienia z nich ludzików, istnieją jeszcze kasztaniaki. I ja wiem, że to kasztaniaki potocznie to są te ludziki, ale to są ludzie, którzy mają chyba więcej pomysłów niż kasztany przez całe dzieciństwo. No a podobno kasztan z kasztanem

Krzysztof Krawczyk, to wszystko sprawił grzech w Radiu SK2. Podobno psycholodzy zauważyli, że osoby z wysokim IQ częściej wybierają 3 konkretne kolory. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy ja właśnie za moment odkryję, że jestem geniuszem, czy jednak całe życie źle dobierałam ubrania? No zobaczymy. Według tego zestawienia chodzi o po pierwsze granat, nie mam go dzisiaj na sobie, po drugie szarość, też nie. I po trzecie zieleń, no też nie. Czyli jak właśnie spojrzeliście na siebie i macie coś w którymś z tych kolorów, no to gratuluję, bo być może właśnie awansowaliście intelektualnie. Ale jeżeli nie macie żadnego, no to też mam tutaj coś. Spokojnie, może po prostu nasze w sumie IQ jest tak wysokie, że nie daje się zamknąć w tych 3 kolorach. No i to wiele wyjaśnia, co?

0: To była Sanach i Cichosza w Radiu SK2. A jeżeli ten numer podoba Wam się, to jest najnowsza Sanach, już taka zapowiedź trochę innej, a jednak tej samej, więc wiecie, tutaj taka dwojaka, dwa wilki w niej siedzą. Jeżeli Wam się Sanach spodobała, numer Cichosza, to zapraszam Was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że tam głosowanie, Wasze głosy mają znaczenie i to Wy wybieracie numer jeden, co będzie w piątkowym notowaniu numerem 1 zależy tylko i wyłącznie od Was. No a Sanach widzę, że na razie niziutko, więc może ona jej pomóc i głosować, jeżeli lubicie ten numer. Więc ja serdecznie zapraszam, a notowanie w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. A muzycznie za moment Virgin i Szansa. No to właśnie Szansę, dajmy Sanach.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: 100% Max.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
8: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Fila w Bóg, a na zegarach powoli wybija nam godzina 18. I po godzinie 18 zostawiam Was w bardzo dobrych rękach Łukasza Zduńczyka. On przejmuje antenę i ma dla Was solidną porcję najlepszych polskich hitów. I widzę, że i Oskar Cymes będzie, i Dawid Podsiadło, i nawet Lady Punk, także koniecznie z nim zostańcie. Ja powoli uciekam świętować pierwszy dzień jesieni, jak na prawdziwą jesieniarę przystało. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam środowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i słyszymy się jutro o 15. Pa!
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj!
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: I po reklamie.
19: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała dwa zarzuty. To po przeszukaniu jej mieszkania.
20: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu z udziałem kobiety. Naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
19: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Dodajmy, w tej samej prokuraturze wszczęto śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. Rosja i Ukraina są zainteresowane ograniczonym zawieszeniem broni. Tak podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. W Nowym Jorku rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dar młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Okręt spędzi teraz w Gdyni najbliższe kilka dni.
21: Kultowe polskie hity, najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i premiery, których jeszcze nie słyszeliście, to dla Was mam dzisiaj wieczorem w Radiu SK2, bo my gramy 100% polskich hitów. Już za chwilę SK2 jako pierwsza stacja radiowa w Polsce zagra nowy numer Roxy Węgiel. Powiem tylko tyle, zrobi nam się naprawdę bardzo fajny jesienny klimat. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Kombi w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy dla Was najlepsze polskie nowości. Dlatego już teraz gramy premierowo nowy numer Roxy Węgiel, która jest teraz w USA, tam tworzy nową muzykę, współpracuje ze znanymi producentami i ma dla nas kawałek idealny na pierwszy dzień jesieni. Roxy przyznała, że ona jest jesieniarą, czyli pewnie ma dyniowy wystrój w domu i pewnie teraz to chodzi na dyniowe latte do nowojorskich kawiarni. Jeśli Was też już złapał taki jesienny klimat, to ten numer jest właśnie dla Was. Gramy Roxy Węgiel, jesień trwa bez końca, premierowo na antenie Radia SK2.

Ewa Farna w Radiu SK2. Piątek coraz bliżej, no i coraz bliżej nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Dlatego codziennie wieczorami w Radiu SK2 gram wam najlepsze nowości, które cały czas czekają na wasze głosy w propozycjach do waszej listy hitów. No i teraz mam Michała Szpaka, który ostatnio przyszedł do nas z nowym numerem. Michał zdradził, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i o tym też jest ten numer. A tak poza tym, ten kawałek zapowiada nadchodzący film Syrenka Picassa. Michał Szpak i Kochanie, już teraz w Radiu SK2.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. My w tym waszym mieście gramy 100% polskich hitów, no i powoli wchodzimy w ten piękny jesienny klimat. U nas jest złota polska jesień jakby co i za chwilę gram wam bardzo wrześniowy hit, nowość od Kuby i Kuby. Panowie nagrali numer Chłopaki i jak sami powiedzieli w naszym studiu, ten numer pachnie jak taki wrześniowy poranek, słoneczny poranek, kiedy jeszcze mgły nie opadły i czuć taką wilgoć w powietrzu. Kojarzycie na pewno. To właśnie to możemy sobie wyobrażać słuchając tego numeru. Chłopaki, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
7: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i gościmy najlepszych polskich artystów. Dlatego już jutro polecam wam słuchać SK2 po godzinie 15, bo naszym gościem będzie Mrozu. Na pewno kojarzycie wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. To numer ze świeżo wydanej płyty Mroza, o której na pewno nam trochę opowie.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: 50 lat na scenie i ani myślą zwalniać. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk 24 października zapraszają na wyjątkowy koncert w Ergo Arenie. Będzie kombi, będzie Skywalker, Oena, największe przeboje i rockowa energia pięciu dekad. Początek o 18.30, a informacji o biletach szukajcie w sieci. Szykuje nam się wieczór pełen muzycznych wspomnień i emocji.
0: I jak co wieczór w Radiu SK2 mam dla was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i w tej godzinie będzie też kolejna premiera, numer którego jeszcze nie słyszeliście. Bardzo ciekawe połączenie. Kaśka Suchacka nagrała wspólny numer z Cortezem i ja wam ten numer zagram. Łukasz Zduńczyk, cześć!

PIN na antenie Radia SK2, a teraz idziemy na parapetówkę do małego mieszkania. To co, że jest środek tygodnia, zawsze fajnie do kogoś wpaść i narobić trochę bałaganu, prawda? Na 30 metrów kwadratowych już teraz zaprasza nas Bowska i po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, jak pomieścić uczucia dwóch osób na jednej małej przestrzeni. Da się. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na antenie Radia SK2. Na

To ja, SK2 się nazywam i gram 100% polskich hitów. Za nami łzy, a przed nami kolejna premiera dzisiejszego wieczoru. SK2 odkrywa dla was najlepsze polskie nowości. Kaśka Sochacka i Cortez połączyli siły. Wspólnie nagrali numer do filmu Nasza Rewolucja, który trafi do kin 11 listopada. To historia uczucia, które przetrwało próbę czasu. I właśnie o tym też jest ten numer. Kaśka Sochacka napisała słowa, a Cortez zrobił do tego muzykę. No i wyszedł ten numer, który już teraz gra na antenie Radia SK2. Jak my, premierowo. Co?

0: ONA w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie będzie jeszcze powiew lata, bo zagram wam wakacyjny hicior od Marisy. Będzie pięknie po krótkiej przerwie. Ten numer czeka na wasze głosy w gorącej polskiej 20. Jest aktualnie na miejscu 14, ale może być wyżej. Wszystko w waszych rękach. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl łamane na firmy.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2, a po godzinie 20 będzie jeszcze jeden kultowy polski hit Łatwopalni od Maryli Rodowicz. Słuchajcie, królowa polskiej muzyki cały czas jest w formie, koncertuje i zapowiedziała trasę koncertową. W przyszłym roku ruszy w halowe tournée po Polsce i mówi, że to będzie największe widowisko w jej dotychczasowej karierze i zaprosiła też gości. Na trasie pojawi się m.in. Julia Wieniawa.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów, armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Najbardziej intensywna noc tego Halloween? W Ergo Arenie będzie naprawdę gorąco. Na Halloween Rave Festival jako headliner wystąpi legenda światowej sceny rave, czyli Scooter. Czeka Was spektakularne show, potężna dawka energii, światła i największe hity, które od lat rozgrzewają fanów na całym świecie. Jedna noc, jedna arena i tysiące ludzi na jednym parkiecie. Początek o godzinie 19.
0: Już mniej niż połowa tygodnia nam została, słuchajcie. Teraz już jedziemy z górki w kierunku piątku i nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie, jak zawsze, będzie sporo nowości prosto z waszej listy hitów, między innymi kawałek, który w tym roku powalczy na Eurowizji Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

NA. To jest SK2, tutaj macie 100% polskiej muzyki i z nami odkrywacie nowe polskie gwiazdy. A z nimi naprawdę warto się zapoznać, bo robią świetną robotę. To zespół Motyle, ekipa z Wrocławia, która regularnie słucha radia SK2. Często się chwalą na Instagramie, że ich kawałek jest na naszej antenie i proszą fanów o głosy. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, a zespół Motyle pozdrawiamy. Bliżej podejdź tak, już teraz.

To jest Radio SK2, mamy dla was różne muzyczne pokolenia. Grzegorz Chyży za nami, a przed nami 14-letni talent to Wiktor Sas, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Poleci na Maltę z hitem Gravity i co ciekawe, za ten numer odpowiada Trips i Lanberry, czyli duet, który znacie z hitu Dzięki, że jesteś. I co ciekawe, Lanberry w 2018 roku pomogła stworzyć hit Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor i one Eurowizję Junior wygrały. Także to bardzo dobrze wróży dla Wiktora Sasa. Gravity, już teraz w SC2.

0: Kobra Nocka w Radiu SK2, a za chwilę zagram wam no chyba najbardziej polski z polskich hitów, bo to będzie numer, w którym każdy z nas może znaleźć coś dla siebie, bo jest po prostu o nas, o wychowanych w Polsce BRO i wychowany w Polsce, aktualny numer 8 gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama. Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Anna Maria Jopek. To jest Radio SK2, czyli wasze centrum polskiej muzyki. My nie tylko gramy polskie hity, ale też gościmy polskich artystów. Już jutro ważny gość do nas przyjdzie. Słuchajcie SK2 po godzinie 15, bo do naszego studia wpadnie Mrozum, który niedawno, przypomnę, wydał nową płytę, a niebawem, już 2 października, rusza w trasę koncertową.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Mieszkańcy gdańskich Siedlec otworzą swoje drzwi. I to dosłownie. A to wszystko w ramach 9. edycji Open House Gdańsk, która odbędzie się od 9 do 11 października. Oprócz prywatnych mieszkań będzie można zajrzeć do pracowni i instytucji, a także wziąć udział w spacerach, warsztatach i spotkaniach poświęconych historii oraz architekturze dzielnicy. Wstęp jest bezpłatny, ale możliwe, że trzeba będzie ściągnąć buty.
1: Magazyn lokalny.
5: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Jak stworzyć sobie raj na ziemi i czy ten raj może być na Kaszubach? Jak najbardziej. Przekonała się o tym rodzina z Gdańska, która właśnie w Starych Czaplach stworzyła swoją stodołę naturalnie. Za co kochają Kaszuby? Czy ta miłość trwa niezależnie od pory roku? O tym opowiedziała mi właścicielka obiektu Karolina Watus i jej dzieci Pola i Karol.
6: To jest trochę tak jak w filmie Nigdy w życiu, że stajecie jak ta Judyta, widzicie widok i jest miłość od pierwszego wejrzenia?
7: Tak. My w ogóle jeździliśmy jeszcze zanim kupiliśmy sobie ziemię na tych, w Starych Czaplach, jeździliśmy często na Kaszuby, bo wolimy po jeziorze kaszubskie niżeli morze, bo morze mamy w zasięgu ręki, a chcieliśmy mieć taką odskocznię od miejskiego zgiełku. I nawet jeszcze zanim w ogóle myśleliśmy o zakupie działki w tym miejscu, jeździliśmy sobie na pikniki i tak się zdarzyło, że nad tym jeziorem Kamionka właśnie piknikowaliśmy 7 lat temu jeszcze z małym synkiem. Potem wpadliśmy na pomysł, żeby kupić działkę na Kaszubach i tak się stało, że to właśnie w tych Starych Czaplach, właśnie w tym miejscu, gdzie wtedy kiedyś tam piknikowaliśmy. No moim zdaniem się nie da nie pokochać Kaszub. Kaszuby są bardzo urozmaicone, mają bardzo urozmaicony krajobraz, teren. My się śmiejemy, że to trochę jakby Bieszczady, tylko że jeszcze do tego mamy dodatkowo jeziora.
6: No właśnie, to jest miejsce, w którym mam wrażenie, że życie toczy się przez cały rok, bo i są atrakcje zimowe, i są atrakcje wiosenne, no i latem możemy się popluskać w jeziorze.
7: Tak, dokładnie. Zimą my jeździmy, ja mam rodzinę i dwójka małych dzieci, 7-10 lat, więc korzystamy ze śniegu zimą. Dużo tutaj jest górek, pagórków, z których można zjeżdżać. Naprawdę są duże te górki, zjeżdżamy na sankach. Jak nie ma śniegu, to można korzystać z koszulkowa, z wyciągu narciarskiego. Mamy kilka kilometrów dosłownie do tego wyciągu. Jak jest jezioro skute lodem, to sobie w zeszłym roku obeszliśmy całe jezioro dookoła, zwiedziliśmy sobie to jeziorko. Ono nie jest duże, ale bardzo urokliwe, więc naprawdę jest ciekawie. Ta przyroda dookoła nas, dookoła naszego domu jest tak ciekawa, że sobie pomimo, że znamy już te ścieżki, to często spacerujemy, bo idąc sobie dookoła jeziora mamy naprawdę fajny widok właśnie z góry na rozprzestrzenia się widok na okolice.
6: A wiosna to głównie spacery?
7: Tak, wiosna to głównie spacery. Ja od kiedy mamy ten dom, a mamy 2 lata niecałe, poznałam naprawdę dużo gatunków drzew, bo tam staram się praktykować uważność, staram się nie korzystać z telefonu. Chociaż na początku korzystałam z telefonu, żeby korzystać z aplikacji takiej, która identyfikuje rośliny, więc się zaciekawiłam w ogóle roślinami. Dzieci tak samo.
6: Taka lekcja przyrody.
7: Tak, tak, tak. No i teraz po korze i po liściach jestem w stanie rozpoznać gatunek drzewa. Tak samo jest z ptakami. Poznałam nowe gatunki ptaków, jak trznadle czy kopciuszki, przepraszam. Tak, poznałam klangor żurawi, bo często rano, wiosną i latem przylatują żurawie, więc naprawdę jest ciekawie.
6: A latem rozumiem, że można wskoczyć do jeziora.
7: Tak, latem można wskoczyć do jeziora. Mamy w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku, czyli tam 100 metrów tak naprawdę od jeziora, od domu mamy taką małą kameralną plażyczkę z czystym właśnie jeziorem. Mamy też łódkę, z której możemy korzystać i nasi goście również. Po drugiej stronie jeziora są nenufary rosną, piękne, różowe.
6: Romantycznie.
7: Tak, ale one są pod ochroną, więc tak do końca ich tak nie, na profilu swoim, moim społecznościowym, tak do końca ich nie reklamuję, bo żeby jakby ustrzec, znaczy żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby nikt nie zrywał, bo wiadomo, one są pod ochroną.
6: A jesień to czas na grzyby, też spacery?
7: Tak. I do tego jeszcze robienie szałasów. Ostatnio dzieci miały czas na tworzenie szałasów dla dzikich zwierząt. Chowały tam marchewki i inne warzywa, aby dokarmiać te zwierzęta. Więc nie wiemy, czy te zwierzęta korzystają z tych szałasów, ale mamy taką nadzieję.
6: To jest tak, że zazdrościcie swoim gościom, że wstają rano i widzą ten widok? Nie macie takiej nutki zazdrości w sobie? Kurczę, ja bym chciała tam być.
7: Tak, na początku mieliśmy większą tą zazdrość, bo wiadomo, jeszcze się nie nasyciliśmy tym miejscem. Teraz mieliśmy taki czas, że dużo z niego korzystaliśmy, bo jeszcze wykańczaliśmy dom w środku, bo cały czas coś tam się zmienia i będzie się cały czas jeszcze zmieniało, bo cały czas mam dużo pomysłów w głowie. Więc mieliśmy ostatnio prawie cały miesiąc spędziliśmy tam, ale teraz jeżeli faktycznie jest tak, że jak mamy na przykład dużo rezerwacji jedna po drugiej, to tak już zazdrościmy i sobie czasem blokujemy ten termin dla siebie. No i przede wszystkim mamy tą walię w tarasie, z której można korzystać cały rok. Zimą można tam korzystać w ramach jakby saunowania, że robi się sesję 15-minutową w Bali, potem można wyjść na zimno, zrobić sobie aniołki na śniegu i skoczyć z powrotem do Bali. A jeszcze nie wspomniałam, że zimą można też morsować w naszym jeziorze, także można sobie zrobić przerębel i goście czasem właśnie korzystają z tego sposobu morsowania.
6: Jak się w ogóle narodził pomysł takiej wyjątkowej stodoły? No bo to nie jest taki oczywisty domek, jaki teraz widzimy w katalogach. To jest takie miejsce typowo wasze.
7: Tak, stodoła się nazywa Stodoła Naturalnie i dla mnie naturalnym było wyborem właśnie ta bryła budynku. Inspirowałam się architekturą duńską, skandynawską. Jest też taki portal, który bardzo propaguje tą bryłę domu. Ale nie nazywamy tego nowoczesną stodołą, gdyż nie chciałam, żeby to było tak nowocześnie. Chciałam, żeby to było sielsko, przytulnie, taka odskocznia właśnie od miejskiego spędzania czasu. Ja jestem z zawodu projektantką wnętrz, więc dla mnie to wnętrze też musiało być nietypowe, ta bryła też musiała być nietypowa. Wykończyliśmy elewację taką surową deską, nieheblowaną z modrzewia, tak żeby odróżniało się od innych budynków, bo lubię po prostu nietypowe wykończenia.
6: To był dla ciebie taki plac zabaw trochę.
7: Tak, dokładnie, to dla mnie plac zabaw. Mogłabym się wyżyć. Miałam dużo mnóstwo pomysłów, a musiałam się skupić na jednym jakimś tam... Musiałam połączyć chociaż tam kilka tych stylów, które miałam w głowie, bo nie mogłam wszystkich swoich pomysłów tam zrealizować. Ale wiedziałam, że to muszą być jednak kolory naturalne, związane z kolorami ziemi. No ale nie byłabym sobą, gdyby mnie jednak nie dała tych jakichś elementów dekoracyjnych, kolorowych, czy w stylu w kolorze na przykład indygo, moim ulubionym kolorem.
6: Chciałam ten obraz.
7: Dziękuję.
6: No właśnie, a pamiętasz ten dzień, kiedy stanęłaś, było już prawie wszystko gotowe i powiedziałaś sobie, wow, to jest moje?
7: Tak, to znaczy ten proces tworzenia był bardzo długi, bo wykańczaliśmy już sami, mój mąż głównie, plus mój ojciec i ja wykańczaliśmy, ja też szpachowałam ściany, więc ten proces naprawdę tak się wydłużał i tak już było to trochę męczące. Ale w końcu, jak już uzyskaliśmy ten efekt, to byłam naprawdę dumna z siebie i z męża, że uzyskaliśmy ten efekt, który chcieliśmy.
6: A kto najczęściej odwiedza Kaszuby? To są mieszkańcy Trójmiasta, którzy uciekają przed zgiełkiem tutaj metropolii, czy na przykład, nie wiem, mieszkańcy Warszawy, Krakowa?
7: Tak, w większości są to mieszkańcy Trójmiasta, ale też bywali u nas mieszkańcy Łodzi, właśnie nietypowo. Z Warszawy i Krakowa nie wiem, czy byli goście, ale właśnie z okolic Łodzi, ale także Chojnic. Także tak zauważyłam, że to są właśnie te rejony. No właśnie ostatnio nam weszła rezerwacja od gości z Holandii. Byli zafascynowani naszym domem. Komunikowali się po angielsku, więc myślę, że to nie jest rodzina mieszana, tylko po prostu holenderska. Bardzo się reklamowali, swoją osobę reklamowali, więc naprawdę no jestem w sumie dumna i szczęśliwa, że też doceniają to goście zagraniczni, gdzie mi się wydaje, że ta architektura holenderska też jest ciekawa i też mają swoje piękne domy i budynki, więc tym bardziej jestem zadowolona z tego efektu.
6: A to nie jest tak, że Kaszuby trochę stały się modne w ostatnim czasie?
7: Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy modne. No mam nadzieję, że są coraz bardziej popularne i że będą u nas gościć coraz więcej, że będzie gości coraz więcej. Mnie, tak jak ja mówiłam, że mnie bardziej ciągnie właśnie do tego pojezierza kaszubskiego, niżeli do tego nadmorskiego. Pewnie jest społeczność jest podzielona na te dwie frakcje. No fajne jest to uczucie, bo wiadomo, jesień jest u nas urozmaicona, czasami jest słonecznie, czasami ponuro, ale będąc w domu z rozpalonym kominkiem, z rozpaloną balią, to ta aura naprawdę się poprawia i nawet osobiście wolimy jeździć tam jesienią, aniżeli latem, bo pomimo, że nasz dom jest na skraju wsi i ta wieś jest, nie jest typowo turystyczna jak Ostrzyce, to tam się zdarzają się turyści, wiadomo jest więcej też ruchu w tych okolicach, a jesienią już nie ma tych ludzi, którzy przyjeżdżają typowo wypocząć latem i tak jest, ta aura jest taka bardziej przyjazna dla takiej scaleniu się z naturą.
6: A to nie jest tak, że Polacy trochę pokochali bycie w takich małych miejscach, że nie wybieramy już tych hoteli all inclusive, tylko właśnie wolimy gdzieś tam się zamknąć w stodole?
7: No tak, tak mi się wydaje, bo sami tak woleliśmy jeździć właśnie do takich miejsc, gdzie są to jednak niezależne miejsca, domy, właśnie z dala od innych ludzi. Można odpocząć od tego zgiełku, więc wydaje mi się, że coraz więcej ludzi potrzebuje takiej odskoczni.
6: Są z nami twoje dzieci, czyli muszę zadać pytanie, czy Kaszuby to jest raj dla dzieci?
8: Ja lubię na działce Mama nie lubi, jak się mówi ranią działka, łapać owady, lubię je poznawać tam przyrodę. No i lubię się tam bawić. Może jeszcze siostra coś dopowie.
6: No właśnie, co siostra chciałaby dopowiedzieć? Czy kąpiele w jeziorze, budowanie szałasów? Co najbardziej lubisz?
9: Najbardziej lubię być w Bali. I mama mówi, żeby być bardzo szczepkami.
10: Tak, zimą ważne jest, żeby kąpać się z czapką. W czapce zimowej, żeby nie wychłodził się organizm.
6: A ty pamiętasz, jak rodzice tworzyli stodołę? Jak to wyglądał cały ten proces?
8: Tak, pamiętam, jak rodzice tworzyli stodołę. Nawet fajnie to wyglądało.
6: A teraz masz swoje ulubione miejsce w tym domu?
8: Tak, mój pokój na przykład.
6: Okej. I na miejscu są planszówki?
8: No.
6: Łóżko piętrowe, tak? Jak ono wygląda?
8: Na dole jest taka półka ukryta w ścianie jakby. Tam jest jeszcze taka fajna lampeczka. U góry taki pasek świecący. Można znaleźć łatwo przycisk do niej, bo przycisk się świeci, jak jest wyłączona.
6: W jakiej porze roku najbardziej lubicie odwiedzać stodołę?
8: Na przykład latem.
11: Ja najbardziej w zimę lubię. Można się bawić w śniegu, robić aniołki, zjeżdżać się ścieżkami i robić... wyrywać lód i lepić bałwany.
10: Tak, były i nawet były konkursy związane z budową najlepszego bałwana.
6: Czujesz, że na Kaszubach stworzyliście sobie swój raj na ziemi?
10: Tak, tak, czujemy, jesteśmy dumni z tego razem z mężem, że stworzyliśmy coś od podstaw, bo tak naprawdę projekt nie był gotowy, kupiony z katalogu, tylko projektowaliśmy pod nas, więc tak, jesteśmy z tego dumni i cieszymy się, że mamy tą stodołę właśnie w tym miejscu, a nie innym.
1: Magazyn lokalny.
4: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Wychowawca staje się drugim rodzicem, a młodzież musi nauczyć się obsługi pralki. Dziś porozmawiamy o gdańskiej bursie, która świętuje swoje 20-lecie i która przez ostatnie 2 dekady była domem dla tysięcy uczniów pragnących uczyć się w Grodzie Neptuna. Czy powstałe tutaj przyjaźnie są na całe życie i czy młodzież, która opuszcza rodzinny dom w wieku 14-15 lat, umie odnaleźć się w nowej bursowej rzeczywistości? O to zapytałam dyrektora tej placówki, Artura Mierzejewskiego.
12: Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Artur Mierzejewski, jestem dyrektorem Bursy Gdańskiej.
6: Może nie chcę zabrzmieć górnolotnie, ale czy bursa nie jest taką pewnego rodzaju przepustką do tego, żeby potem mieć większą karierę, żeby pójść do lepszej szkoły, żeby spełniać swoje sportowe marzenia?
12: No nie wiem, czy nazwałbym to przepustką, ale na pewno daje szansę młodzieży, która nie mieszka w Gdańsku, nie urodziła się w Gdańsku, natomiast mieszka w miastach i miasteczkach tych ościennych, źródło Gdańska, chociaż nieraz i trochę dalej, ale no generalnie jest to młodzież spoza Gdańska, która zapragnęła uczyć się tutaj w tym mieście i faktycznie daje tą możliwość, żeby ta młodzież mogła tutaj spełniać swoje marzenia.
6: Czyli jest szansa pójść do tej szkoły, do której nie dojechałbym codziennie rano autobusem.
12: Otóż tak, właśnie o to chodzi, że ma marzenie, żeby pójść powiedzmy do szkoły morskiej czy do Konradinum, a wiadomo, że codzienne dojazdy no po prostu stały się niemożliwe. W związku z tym Bursa Gdańska jest najlepszym miejscem, żeby się tutaj zatrzymać i żeby po prostu być w Gdańsku.
6: No właśnie, na początku może rozróżnijmy. Bursa to nie akademik. Tutaj są dużo młodsi uczniowie.
12: Ależ tak, oczywiście. Akademik będzie troszeczkę później, jak zakończą edukację na poziomie liceum czy technikum. Zapraszamy, jest i akademik, tak, w Gdańsku. Natomiast my faktycznie mamy młodzież od pierwszej klasy liceum do ostatniej klasy. Zdarza się, że mamy też ostatnią klasę szkoły podstawowej. No, najczęściej w przypadku sportowców coś takiego może się wydarzyć.
6: No właśnie, to, że dzisiaj rozmawiamy o bursie, nie jest przypadkowe, ponieważ gdańska bursa świętuje swoje 20. urodziny. Przez te dwie dekady obstawiam, że dużo się tutaj w tych murach wydarzyło.
12: Tak, no jesteśmy szczęśliwi, że nasza placówka ma już 20 lat. Możemy się też pochwalić tym, że mamy aż 4 lokalizacje, czyli ten dojazd do szkoły też będzie korzystniejszy, bo no, mamy tutaj na ulicy Pieramowicza, gdzie mamy jakby bazę, nasze centrum. Później mamy na ulicy Wyzwolenia kolejne, to są jakby nasze budynki. No i tutaj są jeszcze dwa budynki, które dzielimy ze schroniskiem młodzieżowym i jest to ulica Grunwaldzka i ulica Kartuska. No tak, czasy się zmieniają, potrzeby młodzieży również. W związku z tym kiedyś te pokoje były faktycznie wieloosobowe. No teraz staramy się zmniejszać ilość młodzieży w pokojach, żeby jak najbardziej było im wygodnie, komfortowo. Jedna z lokalizacji ma też łazienki w pokojach, to jest na ulicy Wyzwolenia. Generalnie no, staramy się, żeby co roku troszeczkę tego komfortu podnosić, oczywiście w miarę możliwości finansowych swoich, tak? Mhm.
6: Ale jak to jest stać się rodzicem dla takiego malucha? No bo jednak to są dzieci. To są osoby w wieku 14-15 lat, które były w domu, mama robiła pranie, mama gotowała, a teraz nagle no, zostają wysłani na głęboką wodę.
12: No, wychowawca tutaj przyjmuje faktycznie pełnię kontrolę rodzica, bo młodzież przebywa tutaj od poniedziałku do piątku, czasami nawet łącznie z weekendem, w związku z czym rzeczywiście musimy przejąć tą rolę rodzica, no, ale my jakby uczymy się tego, my po to robimy te studia, żeby w ten sposób pracować. To znaczy ja uważam, że to jest powołanie, tak? Że bycie wychowawcą, bycie nauczycielem to jest po prostu powołanie i trzeba to kochać, trzeba to czuć i wtedy nie jest to jakąś taką trudnością. Po prostu zajmujemy się tą młodzieżą, uczymy ich niektórych, tak? Uczymy jak włączyć pralkę, jak wyprasować, bo no, dzieci są z różnych domów, nie wszystkie przyjeżdżają już z takimi umiejętnościami, po prostu ich uczymy tego.
6: No właśnie, chciałam zapytać, jak często zdarzają się takie historie, że dzieci przyjeżdżają i nie mają tych podstawowych umiejętności?
12: Rzeczywiście częściej się zdarza, że chłopcy nie mają jeszcze tych umiejętności prasowania, czyli jak włączyć pralkę, ale spokojnie, to kilka lekcji i już też wiedzą. Tak, mamy wyżywienie, także całodniowe, śniadania, obiady i kolacje dzieci oczywiście dostają, natomiast

0: no bo jednak musimy mieć tą wiedzę. To chodzi o zachowanie po prostu bezpieczeństwa dzieci. Mhm.
1: A jak dużą rolę mimo wszystko odgrywają rodzice, których tu nie ma? No bo jednak ten stały kontakt musi być.
0: Tak, naturalnie. My mamy ścisłą współpracę z rodzicami i w przypadku, gdyby coś się stało dziecku, gdyby trzeba było jechać na pogotowie, jedzie wychowawca, natomiast oczywiście jest wzywany wtedy rodzic, tak? Bo my nie mamy uprawnień ku temu, żeby podpisać jakikolwiek dokument medyczny. Mhm. Czyli chyba, że jest zagrożenie życia, to szpital podejmuje taką decyzję, natomiast w każdym innym przypadku musimy czekać na przyjazd rodzica, więc ten kontakt musi być wychowawców i z rodzicami.
1: Zdrowie, zdrowiem najważniejsze, ale też nauka. Jak tutaj przypilnować, żeby taki ancymon, który przyjechał teraz, jest trochę, no, bardziej wolny niż w domu, żeby on jednak przysiadł do tych książek?
0: To też są dyżury popołudniowe, wychowawcy, każdy wychowawca ma swoją grupę wychowawczą, chodzą, sprawdzają, dopytują. Też mamy kontakt ze szkołami, więc jeżeli jakiś problem się zadzieje i ancymon nie dojdzie do szkoły, mimo że wyszedł z bursy, no to oczywiście wtedy mamy kontakt ze szkołą, szkoła nas informuje, no i wtedy wiemy, że musimy tutaj przypilnować bardziej. Mhm. Także tu akurat z tym nie ma problemu. Stały kontakt jest przez to też i z rodzicami, w związku z tym, jeżeli trzeba znowu dopilnować, żeby dziecko przysiadło do tego czy do tego przedmiotu, to oczywiście rodzice nam też o tym mówią. Jest też taka pomoc koleżeńska, czyli młodzież ucząca się lepiej z jakiegoś przedmiotu daje te przysłowiowe korki koledze, który ma trudności na przykład w danym przedmiocie.
1: No właśnie, chciałam też zapytać o te nawiązujące się tutaj przyjaźnie. Pamiętam, że kiedyś bursa była tylko dla chłopaków. Teraz są koedukacyjne.
0: Tak, oczywiście. No naturalnie pokoje już nie są koedukacyjne. Mamy wydzielone przestrzenie dla chłopców, dla dziewcząt, ale to się sprawdza, że oni te racje oczywiście też są i jakieś miłości też się zdarzają naturalnie. Natomiast te zawarte przyjaźnie trwają wiele lat, bo młodzież nas odwiedza, także nam też opowiadają o swoim życiu. Zdarzało się właśnie, że i małżeństwa są, także zdarzyło się, że na przykład wychowankiem i dziewczynka i chłopiec i tak, i są małżeństwa, także...
1: Bursa jest świadkiem.
0: No tak.
1: No właśnie, a jak często zdarza się, że to wy musicie być dobrym przyjacielem dla tego ucznia? No bo jednak trzeba mieć jakieś zaufanie. No często też podejrzewam, że ta młodzież dzieli się z wami jakimiś swoimi problemami, bolączkami.
0: Praca wychowawcy jest trudna w niektórych przypadkach, kiedy dzieje się źle młodzieży, bo mają, no, z różnymi problemami się borykają. Mamy też psychologów, którzy wspierają tutaj wychowawcę w pracy. Tak często młodzież przychodzi i opowiada o swoich problemach, no ale my jesteśmy też i po to, tak? Jesteśmy właśnie takimi rodzicami, a jednocześnie staramy się być tymi przyjaciółmi, tymi, żeby oni mieli do nas zaufanie, żeby im pomóc właśnie w tych wszystkich trudnościach, żeby im się żyło lepiej. No na tym nam naprawdę zależy. Cieszymy się, kiedy ta młodzież nasza jest radosna, szczęśliwa, kiedy uda nam się wspólnie coś wypracować, czy właśnie poradzić w jakiejś trudnej sytuacji.
1: A co w przypadku, gdy rozłąka jednak nie jest dobra dla dziecka? Przyjechało do bursy, próbowało, minęły 2-3 miesiące, on chce wracać do domu.
0: Zdarzają się takie sytuacje, nie są one częste, niemniej jednak mieliśmy parę razy taką sytuację, kiedy dziecko faktycznie płakało, nie radziło sobie przez to, nie chciało chodzić do szkoły, no nie chciało wrócić do bursy, jakoś nie potrafiło się tutaj odnaleźć. Ta więź emocjonalna z rodzicami była tak silna. No my też uważamy, że czasami tak bywa, że dziecko jest jeszcze emocjonalnie niedojrzałe do tego, żeby z tego gniazda rodzinnego pójść, więc no cóż, no wtedy jest rezygnacja ze szkoły i z bursy. Mhm. No my przede wszystkim no, rozmawiamy na ten temat z rodzicami. Na ogół rodzice też to czują, że dziecko jest jeszcze niedojrzałe, że chyba tym rodzicom też jest ciężko po prostu, żeby się no, odłączyć od dziecka i najczęściej właśnie wtedy te dzieciaki wracają do domu.
1: A jak taki wychowawca musi być dobrym policjantem i jak bardzo musi być spostrzegawczy? No bo jednak to jest taki okres w życiu młodego człowieka, kiedy próbujemy wielu nowych rzeczy.

0: I co wtedy?
1: Musi być też i policjantem, oczywiście. To chyba jest też wpisane jakby właśnie w zawód wychowawcy, że kiedy trzeba, to jest przyjacielem, kiedy trzeba, to jest tym policjantem. No, musi być czujny przede wszystkim, tak? Czyli podczas dyżurów, kiedy odwiedzamy pokoje, bo to też tak właśnie wygląda, że w czasie dyżuru chodzimy, zaglądamy do pokoi, rozmawiamy z tą młodzieżą, no nieraz coś tam się zauważy. No, zauważy się, no ale no cóż, no to też jest, to wszystko też zależy od tego, czy jeżeli dziecko, ja tak przepraszam, ja mówię dziecko, bo tak, bo to są nasze dzieci, mimo że to już jest młodzież i może ktoś by się obruszył, że ja nie jestem już dzieckiem, ale dla nas to są dzieci, no takie nasze przybrane dzieci. Więc jeżeli taki młody człowiek generalnie fajnie się tutaj zgrywa z bursą, nawet coś chce podziałać na rzecz bursy, bierze udział w różnych warsztatach i coś się zadzieje, że nie wiem, no po prostu chciał spróbować i coś wyczujemy, no to jest oczywiście rozmowa, to jest też rozmowa z rodzicami, jakaś delikatna kara, ale tak, żeby zrozumiał, że to nie tędy droga.
0: Życie w bursie to przede wszystkim życie w tej społeczności. Wy też organizujecie młodzieży wiele warsztatów, spotkań, są jakieś rozgrywki bilarda?
1: Tak, no chcemy im też urozmaicić troszeczkę czasu, żeby ten czas nie spędzali tylko przed komputerem i jakby też, żeby tą społeczność właśnie naszą bursową, czy powiększyć, czy też, żeby urozmaicić właśnie im ten wspólnie spędzony czas. W związku z tym robimy różnego rodzaju warsztaty. Zapraszamy, mamy też zaprzyjaźnione trochę osób z Uniwersytetu Gdańskiego. W związku z tym też są różne prelekcje na przeróżne tematy. Warsztaty są od świątecznych po plastyczne, po fotograficzne, rozgrywki sportowe. Też uczestniczymy w różnych rozgrywkach między bursami, internatami, więc to też jest bardzo ciekawe. Także staramy się jakby z nimi razem tutaj podążać przez te 4 czy 5 lat, żeby też nas dobrze zapamiętali. I generalnie tak jest, że ta młodzież wraca do nas, opowiada nam o sobie, o swoim życiu, o tym, co się później zadziało u nich, więc to jest sama przyjemność.
0: A co się czuje, kiedy taki wychowanek pakuje swoje manatki, wyprowadza z bursy te kartony, które nazbierał przez 4 lata? Jest taka doza nostalgii?
1: Tak, za każdym razem. Tutaj razem z wicedyrektorami zawsze sobie tutaj już planujemy różne rzeczy, co będziemy robić w danym roku szkolnym. No i też zawsze przeliczamy, ile mamy wychowanków, którzy opuszczą w tym roku mury bursy. No i takie jest westchnienie właśnie. Ojej, to taki fajny rocznik. Każdy rocznik jest fajny. Z każdym rocznikiem coś miłego przeżyliśmy. Trochę trosk, trochę radości, ale przez te 4 czy 5 lat, jeżeli ta młodzież jest dzień w dzień z nami, no to nie sposób się nie przyzwyczaić do tych dzieci. W związku z tym naprawdę to jest taki moment bardzo wielu wzruszeń. No smutno nam jest, naprawdę. I ach, to młodzież zawsze wyściskamy, jak wyjeżdżają i zawsze prosimy o to, żeby jednak o nas nie zapominali. I w większości tak jest, że nie zapominają, że wracają. No tak przez wiele, wiele lat tych wychowanków tutaj było dużo i tych wzruszeń.
0: A za kolejne 10 lat jaka powinna być gdańska bursa? Co można byłoby jeszcze ulepszyć?
1: Myślę, że oprócz tego, żeby faktycznie podnosić komfort życia i mieszkania, to przede wszystkim chciałbym, żeby utrzymana była ta wspólnota. Młodzież zawsze wiedziała, że oni są dla nas naprawdę ważni, że dla nich jesteśmy tutaj. Myślę, że też ta empatia, żeby były po prostu cały czas te najlepsze wzorce, którymi możemy ich obdarować i żeby oni szli dalej w życie i mogli przekazywać to też innym. Myślę, że to jest takie najważniejsze, żebyśmy po prostu kochali ludzi i mogli to dalej przekazywać.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest magazyn lokalny. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni to organ samorządu miasta Gdyni zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. ZKM utworzony został uchwałą Rady Miasta z dniem 1 października 1992 roku, choć jego historia jest znacznie dłuższa. A przedstawił mi ją główny specjalista w tej dziedzinie, profesor Olgierd Wyszomirski, który był dyrektorem ZKM Gdynia przez 26 lat.
2: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat historii Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, a właściwie na temat w ogóle historii komunikacji miejskiej, czyli gdyńskich autobusów i trolejbusów. Od czego właściwie powinniśmy zacząć? Kiedy pojawiła się, że tak powiem, pierwsza wzmianka, że faktycznie Gdynia potrzebowałaby uruchomienia jakiejś komunikacji miejskiej?
3: Najpierw zostały uruchomione linie prywatne przez firmę Szandrach. To był rok 1927. Natomiast taka typowa komunikacja miejska o charakterze komunalnym została uruchomiona we wrześniu 1929 roku i właśnie ten wrzesień 1929 roku jest traktowany jako początek gdyńskiej komunikacji miejskiej. Było z okresu na okres coraz więcej. W przededniu wybuchu II wojny światowej tych linii było już 14. Oczywiście wówczas była to wyłącznie komunikacja autobusowa, chociaż rozważano uruchomienie komunikacji trolejbusowej, ponieważ myśmy wzorowali się i korzystali z doświadczeń, a także pomocy Poznania, a w Poznaniu od 1930 roku funkcjonowały trolejbusy, więc w Gdyni też rozważano wprowadzenie trolejbusów, ale ostatecznie takiej decyzji nie podjęto przed wybuchem II wojny światowej. Natomiast wiemy, że trolejbusy zostały wprowadzone do Gdyni w 1943 roku podczas wojny przez Niemców. No i funkcjonują do dzisiaj i w tym roku obchodzimy jubileusz 80-lecia gdyńskiej komunikacji trolejbusowej, z czego bardzo się cieszymy.
2: Dlaczego zdecydowano się w Gdyni właśnie uruchomić trolejbusy? Czy już wtedy patrzono na to, że jest to bardziej opłacalne?
3: Nie, wtedy brano pod uwagę problemy z paliwem płynnym. Te trolejbusy miały być uruchomione w Gdańsku, no ale w Gdańsku były tramwaje, natomiast Gdynia zaczęła rozwijać się pod względem militarnym, przemysłowym w trakcie wojny i to wymagało lepszej komunikacji niż ta, która była zapewniona od jej wybuchu i była bardzo skromna. No i w związku z tym podjęto decyzję, że w Gdyni zostaną wprowadzone trolejbusy, no i powstała pierwsza linia trolejbusowa w 1943 roku i łączyła Śródmieście z jednej strony z Chylonią, z drugiej strony z Orłowem.
2: Tak było, jeżeli chodzi o trolejbusy, a jeżeli chodzi o autobusy, to gdzie te pierwsze linie dojeżdżały?
3: No przede wszystkim do Chylonii, do Oksywia, do Sopotu, a potem już także do portu, do Witomina, a ciekawostką jest to, że w okresie sezonu nawet dojeżdżały do Karwi, Jastrzębiej Góry. Także ta komunikacja się nieźle rozwijała, tabor był zróżnicowany, były autobusy różnych marek, między innymi były szwajcarskie Zaurery czy amerykańskie GMC, także była to dobra komunikacja.
2: Czy organizacja tego wszystkiego też była podobna jak w dzisiejszych czasach, że kupowało się bilet w kiosku i po prostu wsiadało się do autobusu?
3: W autobusach i potem w trolejbusach byli konduktorzy aż do końca lat 60. Pod wpływem problemów różnych, dążenia być może także do oszczędności, ale także problemów kadrowych, zaczęto stopniowo w latach 60. wprowadzać tak zwaną samoobsługę, czyli kursy dla osób posiadających bilety miesięczne, które mogły taki bilet przedziurkować, bo wtedy to były bilety o limitowanej liczbie przejazdów, no i trzeba było po prostu taki bilet skasować i zarejestrować swój przejazd, no i takie bilety uprawniały tylko do dojazdu do miejsca pracy i z powrotem. Natomiast od 67 roku kierowcy zaczęli już sprzedawać na wybranych liniach bilety, to się początkowo rozpowszechniało, a w latach 70. to już wprowadzono taką samoobsługę, która polegała na tym, że można było bilet kupić na zewnątrz i ten bilet skasować. Ale też przejściowo były automaty w pojazdach zainstalowane, w których można było, wrzucając monetę, uzyskać bilet. Ale co ciekawe, to w latach 60. po takiej większej podwyżce cen, która nastąpiła w 67 roku, udało się uzyskać pełną odpłatność usług komunikacji miejskiej z biletów, czyli niepotrzebne były dopłaty budżetowe. A dzisiaj komunikacja jest głównie utrzymywana z dopłat budżetowych, czyli sytuacja jest odwrotna niż kiedyś, no ale nie było prawie w ogóle samochodów osobowych, nie był tak rozbudowany system ulg, system zwolnień z opłat był szczątkowy. Ja na przykład w tych latach byłem uczniem, no to ponosiłem pełną opłatę bez jakiejkolwiek ulgi. Dopiero jak zostałem w 1969 roku studentem, to wtedy dostałem 50% ulgę i była to dla mnie niezwykła atrakcja. No a dzisiaj przecież wiemy, że dzieci i młodzież szkolna korzystają z przejazdów bezpłatnych. Nie podejmuje się oceny tego rozwiązania, no ale na pewno nie można powiedzieć, że jest to komunikacja darmowa, dlatego że ktoś za to płaci.
2: Wiemy już, że przed wojną komunikacja miała się naprawdę całkiem nieźle. Jak to wyglądało po wojnie, kiedy już wprowadzono trolejbusy, ale ponownie zarząd był już, nazwijmy to, polski?
3: Rozwijały się trolejbusy i rozwijały się autobusy. Na początku były największe problemy z taborem, tak? No bo w Polsce przecież nie produkowano taboru. W latach 40. i w latach 50. no, korzystano najpierw z pojazdów z tak zwanego demobilu, czyli takich, które no, gdzieś tam podczas wojny zawieruszyły się i można było je sprowadzić. Trochę pojazdów przychodziły w ramach reparacji wojennych, no ale były to wszystko wozy używane, w nie najlepszym stanie technicznym, wymagały bardzo dużego zaangażowania zaplecza technicznego do tego, żeby podróżować i na pewno pasażerowie nie podróżowali w komforcie, wręcz przeciwnie, podróżowali w niesamowitym tłoku i nawet niektórzy częściowo na zewnątrz w postaci tak zwanych winogron, czyli byli to pasażerowie, którzy jechali w drzwiach czy nawet na zderzakach pojazdu, bo w środku już dla nich nie było miejsca. No ale to taka specyfika tamtych lat. Wtedy no, względy bezpieczeństwa nie były tak mocno eksponowane. Dzisiaj oczywiście trudno sobie takie rozwiązanie wyobrazić. No w ogóle nie ma możliwości, żeby pojazd ruszył bez zamkniętych drzwi. Tak? Kiedyś, mimo że w pojeździe był konduktor i powinien dbać o to, żeby te drzwi były zamknięte, bardzo często ręcznie, no to takich możliwości nie było, bo pojazd po prostu nie byłby w stanie ruszyć ze względu na nadmiar chętnych do skorzystania z usług. No pierwsze nowe trolejbusy fabrycznie nowe pojawiły się w Gdyni w roku po wojnie, w roku 49. Były to francuskie pojazdy marki Vetra w liczbie 13 sztuk i to było coś niezwykle ważnego i dało bardzo silny impuls do rozwoju komunikacji trolejbusowej, a pierwsze nowe autobusy to były węgierskie Mavagi, które po wojnie pojawiły się w roku 50, ale szybko zostały z Gdyni wycofane, no bo wtedy prowadzono taką ogólnopolską politykę dotyczącą zarządzania komunikacją. Nie kupowało się, tylko dostawało się pojazdy. W związku z tym, jak władza chciała je zabrać, to mogła zabrać i zabrała. Wtedy po bardzo krótkim czasie w ramach typizacji taboru, więc trzeba było z kolei znowu poczekać na kolejne i były to autobusy marki Star, nieprzystosowane do komunikacji miejskiej z drzwiami zamykanymi na klamkę, mogące pomieścić zaledwie 50 osób i to w trudnych warunkach podróżowania. Bardzo zawodne autobusy, potem były SANy. Dopiero zaczęło się lepiej dziać w naszej komunikacji, jak pojawiły się Jelcze, tak zwane ogórki, czyli Jelcze Meksy. W 1968 roku pierwsze dwa pojazdy przykubowe.
2: Jak to wyglądało w kwestii umiejscowienia również baz na przestrzeni lat, baz komunikacji miejskiej? Dzisiaj wiemy, że bazę mamy na Pogórzu Dolnym, mamy bazę trolejbusową na Grabówku, na Kaczychbukach. Ja pamiętam, że kiedyś była w miejscu dzisiejszego eksperymentu, ale czy to jedyna zmiana?
3: No najpoważniejsza, tak. Ta baza, która była na miejscu dzisiejszego eksperymentu, no to funkcjonowała od okresu powojennego do roku 2000. i w 2000 ten bazę zastąpiła baza w Kaczych Bukach. Przed wojną baza też była w Redłowie, na rogu dzisiejszej ulicy Harcerskiej Alei Zwycięstwa, która wtedy nazywała się Szosą Gdańską. Tam stacjonowały te autobusy Miejskiego Towarzystwa Komunikacyjnego. Pierwsza baza trolejbusowa była właściwie w porcie rybackim przy ulicy Derdowskiego i Waszyngtona, blisko placu Kaszubskiego, i tam trolejbusy razem zresztą podczas wojny przejściowo z autobusami, a potem same do 1947 roku. Czyli tam była baza. Natomiast rozwój trolejbusów był stopniowy od okresu powojennego do końca lat 60. I największą liczbę wozokilometrów trolejbusy wykonały w roku 1971, chociaż już był to rok, gdzie wiedzieliśmy, że niestety komunikację trolejbusową na podstawie decyzji ówczesnych władz centralnych nie czeka dobra przyszłość, i wiedzieliśmy, że zostanie komunikacja trolejbusowa wycofana z Oksywia, bo takim właśnie bardzo miłym faktem w rozwoju gdyńskiej komunikacji miejskiej po wojnie było uruchomienie linii trolejbusowych na Oksywie. Linii 24 w roku 49 do Oksywia Dolnego, a potem linii 28 do Oksywia Górnego. To była dosyć ciekawa linia, ponieważ ona miała dwa warianty, 28 i 28 kreślone. To 28 kreślone później otrzymało numer 27. I czym to się różniło? Że po prostu tą pętlę Oksywie Dolną, Oksywie Górną wykonywały odwrotnie, tak? 28 jechał przez Oksywie Dolne do Oksywia Górnego, a 28 kreślone odwrotnie. Stopniowo te trolejbusy były wycofywane od roku 72, właściwie w 73 komunikacja trolejbusowa na Oksywie została zlikwidowana. No teraz to można powiedzieć po części wróciła do oburza. Mogę tylko powiedzieć, że lata 70. były bardzo trudne i wyglądało na to, że trolejbusy zostaną w ogóle zlikwidowane. W Gdyni też, jak byłem studentem, to byłem na praktyce w WPK, czyli w Wojewódzkim Przewoźniku Komunikacyjnym, który eksploatował trolejbusy w Gdyni, to miałem przed oczami plan likwidacji gdyńskiej komunikacji trolejbusowej do 1978 roku. Na szczęście ten plan się nie sprawdził. Dlaczego? Dlatego, że w 1974 roku wybuchł kryzys energetyczny, a następnie zaczęto także coraz większą wagę przywiązywać do ochrony środowiska naturalnego i w związku z tym nie patrzano na to, że ta energia elektryczna produkowana w Polsce nie jest specjalnie ekologiczna. Zresztą do dzisiaj się na to nie patrzy. W związku z tym ta ekologiczność tej, przynajmniej w miejscu eksploatacji trolejbusów, bardzo trolejbusom pomogła. I dlatego znowu od drugiej połowy lat 70. trolejbusy zaczęły być stopniowo rozwijane, a największy rozwój zaczęły tutaj przeżywać od lat 90. A szczególnie można powiedzieć od 2010 roku, kiedy pojawiły się pierwsze pojazdy z dodatkowym napędem, napędem bateryjnym, tak? Czyli trolejbus stał się bardziej elastycznym środkiem transportu, a jak się pojawiły już w 2015 roku pierwsze pojazdy z bateriami litowo-jonowymi, które zapewniają trolejbusom dosyć duży zasięg bez powiązania z siecią, to trolejbusy zaczęły stawać się bardzo uniwersalnym środkiem komunikacji miejskiej. Myśmy oczywiście to wykorzystali i przecież w tej chwili mamy większość linii, które funkcjonują na trasach częściowo pozbawionych sieci trakcyjnej. Taką najbardziej jaskrawym przykładem tego jest linia 32, która powstała w roku 2020 i początkowo funkcjonowała z węzła Franciszki Cegielskiej do Oburza i dalej do Pogórza Dolnego, do pętli przy ulicy Złotej, na większości trasy bez sieci trakcyjnej. A w tym roku została przedłużona jeszcze do Małego Kacka, w związku z tym także drugi kraniec też jest osiągany bez sieci, ale to wystarcza do tego, żeby naładować baterie. Znakomite rozwiązanie, właśnie trolejbus stał się elektrobusem ładowanym pod siecią. No jesteśmy niezwykle zadowoleni i dumni z tego rozwiązania. Trolejbusy świetnie sobie po prostu radzą jako bardzo elastyczne w ruchu środki transportu. No przy tych różnych przebudowach dróg, budowach nowych dróg, no przez ostatnie lata przecież trolejbusy pod siecią nie mogły w ogóle kursować w Karwinach, w Wielkim Kacku, na Dąbrowie. No gdyby nie te trolejbusy z dodatkowym napędem bateryjnym, to tam wszędzie trzeba byłoby zastępować trolejbusy autobusami. A tutaj elektrobus znakomicie sobie radził, przy czym no, to jest to dobre, że to ładowanie następuje pod siecią w trakcie ruchu tego pojazdu. Bardzo dobre rozwiązanie techniczne.
0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest lokalny magazyn reporterów. Wracamy do rozmowy z profesorem Olgierdem Wyszomirskim, który jest głównym specjalistą w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Przypomnę, rozmawiamy jakżeby inaczej o historii gdyńskiej komunikacji miejskiej. Wiemy już, że pierwsze połączenia autobusowe uruchomiła prywatna firma w 1927 roku. Teraz przechodzimy do kolejnych zagadnień.
2: Na przestrzeni lat, o jakich liniach możemy powiedzieć, że były wyjątkowe ze względu na swój charakter? Jakie były najdłuższe? Jakie może były najstarsze?
3: No taką wyjątkową linią na pewno była linia 101, która od 40, znaczy najpierw jako linia oznaczona literą A, łączyła Gdynię z Gdańskiem przez Sopot. I na początku przecież nie było szybkiej kolei miejskiej. Szybka kolej miejska dotarła do Gdyni w 1953 roku. W związku z tym no, te autobusy pełniły bardzo ważną rolę w powiązaniu Trójmiasta po wojnie, a przecież to był jeden organizm. Na początku ta komunikacja była nawet zintegrowana, a później niestety nastąpiła ta dezintegracja, bo była jedna firma, która zarządzała tą komunikacją na obszarze całego Trójmiasta i ta linia A się bardzo dobrze rozwijała. Tam nawet kursowało na tej linii kilkanaście pojazdów z częstotliwością co 8 minut. To była duża częstotliwość jak na ówczesne czasy, ale takie były potrzeby. Kursowały ciągniki siodłowe z naczepami, ale także inne oczywiście pojazdy, a potem oczywiście SKM-ka zaczęła stopniowo tą linię zastępować. W 1954 roku zlikwidowano oznaczenie literowe linii komunikacyjnych, wprowadzono cyfrowe, no i w miejsce linii A pojawiła się linia 101 na trasie z Gdyni do Gdańska, ale popyt na jej usługi był duży, oczywiście dzięki SKM-ce już nie tak duży, ale tym niemniej jeszcze w latach 60. po przejściowo niższej częstotliwości była utrzymywana 11 wozów na linii co 10 minut. No a potem z różnych przyczyn ta linia była traktowana już jako mniej priorytetowa. No i szczerze mówiąc stan wojenny w 1981 roku spowodował jej zawieszenie. Wróciła w 1986 jako linia A, ale już o takim szczątkowym znaczeniu i funkcjonowała do 1990 roku. A teraz jest uruchamiana linia 101 raz w roku, w tygodniu zrównoważonego rozwoju, jako atrakcja, tak, jako pewnego rodzaju przypomnienie historii trójmiejskiej komunikacji miejskiej, ale no już z różnych względów finansowych, ale także ze względu na specyfikę ruchu drogowego o tym się nie myśli. No przecież dysponuje rozkładami jazdy z lat 60. No i tam proszę sobie wyobrazić czas jazdy z Gdyni do Gdańska dla autobusu wynosił w jedną stronę 50 minut. Dzisiaj to jest w dniu powszednim, w godzinach szczytu przewozowego nie do osiągnięcia, tak? Samochodem osobowym się nie dojdzie w 50 minut, a co dopiero autobusem, tak, który musi obsługiwać przystanki ze względu na no, nadmiar samochodów osobowych, zatory drogowe. W związku z tym no, ona nie miałaby nawet ze względów ruchowych racji bytu, chociaż oczywiście na pewno jakiś tam popyt by był, jacyś ludzie by korzystali, zwłaszcza ci, co mogliby korzystać bezpłatnie, tak? No ale przecież nie o to chodzi. Jest SKM-ka, są tramwaje, są trolejbusy, są autobusy na części trasy, można podróżować z przesiadaniem się, no ale jednak tym podstawowym środkiem transportu łączącym Gdynię z Gdańskiem jest SKM.
2: Linie najstarsze albo najdłuższe na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat?
3: W Gdyni taką linią, to jest linia 173, która łączy Gdynię z Gdynią, ale przez dwie sąsiednie gminy, czyli przez Kosakowo i Rumię, tak? Autobusy linii 173 zaczynają bieg na placu Kaszubskim w Gdyni, no i przez Oburze, Pogórze docierają do gminy Kosakowo, przejeżdżają przez gminę Kosakowo w kierunku Rumi, następnie przejeżdżają przez Rumię w kierunku Gdyni i do Gdyni wjeżdżają od strony ulicy Morskiej, gdzie jest druga pętla przy dworcu w Chylonii. No oczywiście nie jest to jakaś linia o bardzo wysokiej częstotliwości, tam no, taką podstawowym standardem częstotliwości to jest co 60 minut, no, w godzinach szczytu troszeczkę więcej, ale tylko popołudniowego na części trasy. Rozkładowy czas jazdy to wynosi około 70 minut w godzinach szczytu, ale autobusy z reguły przyjeżdżają opóźnione, bo zatory drogowe powodują, że te autobusy no, nie są w stanie trzymać się idealnie rozkładu jazdy. Te zatory są różne w różnych dniach, więc nie można tutaj założyć, że ten czas jazdy zawsze jest taki sam. No jest to linia bardzo specyficzna i bardzo charakterystyczna.
2: Jeżeli mielibyśmy znaleźć linię najstarszą, która nawet może nie pod tym samym numerem czy oznaczeniem, ale która od tak wielu lat jeździ po mniej więcej tej samej trasie.
3: I chyba musiałbym wskazać na linię w Gdyni 109, no bo ona zawsze łączyła centrum miasta z Babimi Dołami, tak? No ale początkowo to była trasa z placu Kaszubskiego do Babich Dołów. Ona została uruchomiona w Wigilię Bożego Narodzenia w 1951 roku, właśnie na tej trasie i przez

0: SKMC. No i w tej chwili na takiej trasie ona funkcjonuje, no ale powiedzmy sobie, no łączy od samego początku centrum Gdyni z Babimi Dołami, czyli krańce są tutaj te same. A w przypadku pozostałych linii to dużo się zmieniało. No drugą, którą można byłoby wskazać, to jest linia 119, która łączy wzgórze Świętego Maksymiliana z Dworcem Morskim, tak? Ale ta trasa też ulegała bardzo dużym zmianom, nawet ostatnie nastąpiły w tym roku, więc tutaj tylko te krańce się zgadzają, prawda? Ale już przebieg trasy jest zupełnie inny. Co więcej, o ile w przypadku linii 109, to tutaj następował rozwój także, jeśli chodzi o ilość autobusów kursujących na tej linii i częstotliwość, i to szło w kierunku zwiększania, natomiast no, na linii 119 odwrotnie, tak? Kiedyś tam jeździło kilka autobusów z częstotliwością nawet co 6-7 minut, a więc dużą częstotliwością, to była podstawowa linia do portu, a w tej chwili tam jeździ jeden autobus z częstotliwością co 60 minut, więc ona już jest taka, że tak powiem, no można powiedzieć niszowa i niestety nie będę ukrywał, że nawet były przymiarki do tego, żeby ona przestała funkcjonować, a na szczęście do tego nie doszło. Funkcjonuje od 1956 roku, łącząc te krańce. No i częściowo jeszcze zachowała także swoją trasę linia 114. No łączy ona dworzec w Chyloni z Dęptowem, chociaż na początku to łączyła dworzec główny, a nie dworzec w Chyloni z Dęptowem. Dopiero 10 lat później została skrócona do tej relacji obecnej. No, od tego czasu funkcjonuje. No, ciekawostka jest to, że od tego roku także do obsługi tej linii zostały włączone trolejbusy. I ona jest w tej chwili bardziej trolejbusowa niż autobusowa, bo 60% wozokilometrów na niej wykonują trolejbusy. Dzięki czemu? No dzięki temu, że są to elektrobusy, tak? Częściowo pod siecią i częściowo bez sieci. Na tej linii no, współpracują ze sobą autobusy z trolejbusami. Część kursów wykonują autobusy, część kursów wykonują trolejbusy. No i taką jeszcze specyficzną linią też jest linia 181, która łączy Gdynię z Sopotem, dlatego że no, zaczynała ona jako linia autobusowa. To nie jest taka, powiedzmy sobie, stara linia, bo ona zaczynała w 1994 roku funkcjonować. Jest niewielką częstotliwością, no, ale popyt spowodował, że trzeba było zwiększać częstotliwość. No i w którymś momencie jednak doszliśmy do wniosku, że można zacząć stopniowo wprowadzać na tą linię trolejbusy. I od 2019, a tu już przegubowe, bo tam tak wysoki popyt, że tam potrzebne są w godzinach szczytu, no w ogóle w dni powszednie pojazdy przegubowe, no a pojazdy przegubowe, w sensie nowoczesne trolejbusy przegubowe właśnie zostały do Gdyni wprowadzone w 2019 roku. Chociaż wcześniej, w 90-tych latach były też trolejbusy przegubowe, które uzyskaliśmy z przebudowy autobusów marki Icarus na trolejbusy. No ale ich nie było dużo, ich stan techniczny nie był najlepszy. Natomiast fabrycznie nowe trolejbusy przegubowe dopiero przyszły do Gdyni w roku 2019 i dzięki nim można było stopniowo zastępować autobusy trolejbusami na linii 181, gdzie ta trasa między Karwinami, Wielkim Kackiem a Sopotem jest wykonywana bez sieci. Specyficzna linia, która no, cieszy się dużym powodzeniem i można powiedzieć dużą oryginalnością.
1: Na zakończenie naszej rozmowy historycznej dopytam jeszcze, o jakich datach nie powinniśmy zapomnieć.
0: Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że taką niezwykle ważną datą dla gdyńskiej komunikacji miejskiej jest rok 1992, kiedy powstał Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, czyli jednostka, której zadaniem jest organizowanie usług komunikacji miejskiej w imieniu władz samorządowych Gdyni i gmin ościennych, które wspólnie z Gdynią mają zintegrowany system komunikacji miejskiej. Obecnie jest to 7 gmin. I no właśnie dzięki ZKM-owi możliwe było wprowadzenie konkurencyjnych przewoźników w stosunku do komunalnego. Możliwa była restrukturyzacja przewoźnika komunalnego, przede wszystkim osobna spółka trolejbusowa, ale także dwie spółki autobusowe. No, swego czasu zdecydowaliśmy o tym, że mają być dwie spółki autobusowe, bowiem to był okres, kiedy wydawało się, że prywatyzacja komunikacji miejskiej będzie postępować. Tak się nie stało, chociaż w Gdyni mamy sieci gdyńskie obejmujące te 7 gmin. Operatorzy

0: prywatni w liczbie czterech mają prawie 20% udział w pracy eksploatacyjnej, czyli są istotnymi elementami naszego systemu komunikacji miejskiej, mimo że dla przeciętnego pasażera to jest zupełnie niezauważalne, dlatego że dla pasażera usługi świadczy ZKM, czyli organizator, zarząd komunikacji miejskiej, tak? I ten zarząd komunikacji miejskiej zatrudnia operatorów, obecnie 7 operatorów, do realizacji zadań przewozowych. I tak szczerze mówiąc, jeżeli na przykład na RC czy na SC jeździ operator prywatny i operator komunalny, to ten pasażer nie zdaje sobie tak sprawy z tego, czy on jedzie autobusem należącym do tego operatora, czy do innego operatora, bo standard usług jest identyczny. Oczywiście ktoś, kto jest miłośnikiem komunikacji, ktoś, kto powiedzmy sobie interesuje się szczegółami, no to może zauważyć pewną różnicę i no, dla niego też to jest ciekawe, bo może sobie porównywać i zastanawiać się, który przewoźnik świadczy lepsze usługi pod względem jakościowym, który ma lepszy tabor, który ma bardziej dbających, powiedzmy sobie, o dobre relacje z pasażerami, kierowców i tak dalej, prawda? Więc no, ma to także od tej strony pewne pozytywne strony. Ja byłem bardzo mocno w to zaangażowany, bo byłem jednym z tych, którzy przeprowadzali tą restrukturyzację gdyńskiej komunikacji miejskiej. Przez 20, prawie 6 lat byłem dyrektorem zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni i jestem w związku z tym, z tą komunikacją emocjonalnie bardzo mocno związany. Zresztą można powiedzieć, że od najmłodszych lat jako pasjonat komunikacji. Natomiast no, zawodowo od lat 80. do dzisiaj.
1: Jeżeli mówimy o ważnych datach, to chyba też warto wspomnieć o pierwszych pojazdach niskopodłogowych.
0: No na pewno tak. No najpierw były one na testach, ale do stałej eksploatacji zostały wprowadzone z początkiem 96 roku. Były to autobusy marki, no właśnie. Myśmy mówili, że Mercedes, chociaż tak naprawdę to były Jelcze, które były produkowane w wersji Mercedesa O405, czyli bardzo nowoczesne, jak na tamte warunki, pojazdy, które no, stanowiły niesamowity przełom jakościowy w rozwoju gdyńskiej komunikacji miejskiej. Potem doszły w 1998 roku, no właściwie można powiedzieć, że w 1997, bo pierwszy pojazd przegubowy, niskopodłogowy został wprowadzony przez prywatnego przewoźnika. Wówczas to jeszcze był przewoźnik państwowy PKS Wercherowo, obecnie PKS Gdynia. Natomiast w 1998 roku przyszły pierwsze niskopodłogowe pojazdy komunalne marki Neoplan, już dzisiaj takich nie ma. No a w 99 roku pojawił się pierwszy niskopodłogowy trolejbus. No i od tego czasu stopniowo była wprowadzana komunikacja niskopodłogowa i szukając ważnych dat, no to podobno rok 2007, kiedy został wycofany ostatni autobus wysokopodłogowy i 2012, kiedy został wycofany ostatni trolejbus i od połowy 2012 roku, nie licząc pojazdów zabytkowych, bo takie mamy, to gdyńska komunikacja miejska to jest komunikacja w pełni niskopodłogowa, a te pojazdy zabytkowe to jest oczywiście atrakcja. Jest jedna specjalna linia trolejbusowa, na której w sezonie, w dni świąteczne eksploatowane są te trolejbusy zabytkowe.
2: Magazyn lokalny.
3: Pora na magazyn reporterów Iwo Pastuszka. Gdańsk to miasto o wyjątkowo bogatej tradycji lokalnych opowieści i legend. Obok zapisanej w kronikach historii funkcjonują tu także przekazy ustne o duchach, niezwykłych wydarzeniach i bohaterach, którzy na stałe wpisali się w miejską wyobraźnię. To właśnie w Gdańsku diabeł miał pomagać przy budowie żurawia, bogaty kupiec z ulicy Mariackiej został karany za chciwość, a na targu węglowym wciąż pojawia się duch czarnej przekupki. Takie opowieści nie są jedynie bajkami, pokazują sposób myślenia dawnych mieszkańców i wierzenia, ich obyczaje, a jednocześnie współtworzą tożsamość miasta. Wraz ze mną Krzysztof Jachimowicz z Muzeum Gdańska, który od lat zajmuje się lokalnymi legendami. Które legendy uważa pan za najbardziej charakterystyczne dla Gdańska?
4: Więc ogólnie gdańskie legendy bym raczej podzielił tak, na takie dwie kategorie. Takie, które są poznane w Gdańsku i wszyscy myślą, że są gdańskie, ale okazuje się, że inne miasta mają bardzo podobne legendy. przykładowo zegar z Kościoła Mariackiego i historia Hansa Dymingera, który został oszczepiony przez z rozkazu Rady Miasta, żeby takiego długiego zegara nie zrobił, ale inne miasta Hanse mają podobne legendy, więc trudno powiedzieć, czy Gdańsk był pierwszy, czy nie był pierwszy, to było naśladownictwo, czy nie naśladownictwo, czy załóżmy jest w innym mieście podobny zegar, to powiedziano, ciężko jest dziś znaleźć, bo nie ma żadnych dowodów. Są opowieści charakterystyczne tylko i wyłącznie występujące u nas w Gdańsku. Przykładowo historia mnicha, który skoszył z dach kościoła Świętej Trójcy się zabił, bo współbracia chcieli z kolei jego zabić, bo jego narzeczono zabili. To początki reformacji, tumult gdański, zamieszki gdańskie i według legendy ten krzyż, co jest naznaczony na dachu Świętej Trójcy, to jest miejsce jego śmierci. Są takie legendy, które są, no można powiedzieć, również typowo gdańskie, jak na przykład historia, to akurat nie jest do końca o tym, co piszą w internecie, że pan profesor Jerzy sam sobie te legendy wymyślił o tym psie na budynku, bo ogólnie mówiąc gdańskim Niemcem, więc to jest troszkę inna sytuacja. To opowieść krążyła wśród ludzi od zawsze, od kiedy ten dom istnieje, że taki pies był, nawet było jego imię podane, Debrawe Bursze, dzielny chłopiec, no, że psy miewają i koty ludzkie imiona, to mój kocu na przykład ma Janek na imię, więc mógł mieć pies na imię dzielny chłopiec, to nie wyklucza jedno drugiego. Mogło coś takiego mieć miejsce i to jest tylko w Gdańsku. Natomiast jeżeli chodzi o takie legendy straszące bardziej, ogólnie bym powiedział, że może to jest tak jakby taką cechą pewnej takiej kultury krajów niemieckojęzycznych, że te różne takie opowieści są straszące. One wywołują bardziej grozę niż jakąś taką radość, przyjemność. Na przykład małe dzieci czasami się kiedyś straszyło, żeby szły spać. Na przykład wierszyk o czarnej kucharce, która utnie głowę, czy jak babcia mnie straszyła, że przyjdzie śmierć, szara śmierć z Flandrii z kosą, żeby wreszcie nie spał, bo śmierć zobaczy. To takie bardziej straszydełka, jak to się mówi. To może to jest tak jakby charakterystyka pewnego jakby etnosu. Może. Trudno powiedzieć. Na pewno nie ma w Gdańsku takich niektórych legend bardziej związanych, tak jak chociażby z Królewca, gdzie akurat no, rodzina mojego ojca związana była z Królewcem przez setki lat. Czy na przykład jeden z herbów, jeden z dziewic miasta, to jest korona, znaczy dłoń wynurzująca się z wody, trzymająca koronę, że tam podczas któregoś powstania z Prusów jeden z rycerzy wpadł z tych krzyżowców, którzy brali udział w tych rejsach przeciwko poganom, wpadł do rzeki, tonąc jeszcze koroną, dawał znak, że ruszajcie na pogan, więc taka legenda związana bardziej z, no, z tamtym regionem. Tego w Gdańsku nie ma. Są takie legendy, które być może stworzono niejako później, tak jak ta o Żabim Kruku, to jest zupełnie ciekawa historia, taka może trochę nie dla dzieci, co był ten Żabi Kruk, Pogen Fun, Żabie Bajoro, panie takie specjalnych zawodów na żywo nazywano w Gdańsku żabami, w Królewcu ropuchami, więc to bardziej chodzi o to, a nie o żabę i kruka jako zwierzęta. Więc tak bym nie podzielił charakterystycznie dla Gdańska. No właśnie te, które się nie powtarzają, czyli na pewno nie historia tego zegara, bo znane są, jeśli dobrze pamiętam, z Torunia podobna historia. Na pewno charakterystyczna dla Gdańska jest historia krucyfiksu z kościoła mariackiego, czyli ukrzyżowany człowiek żywy, będący takim no, modelem dla rzeźbiarza, który zresztą później popełnił samobójstwo, dokonawszy dzieła powiedzmy Opus Vitae, czyli najbardziej wybitne dzieło swojego życia stworzył, tak mnie podzielił. A też bardziej takich nawet artefaktów. Jest chociażby na dworze Artusa zawieszony taki trójgraniasty grot kopii, lancy turniejowej, który nazywany jest różnie. Ja go znam jako ząb smoka, smoczy ząb. Niektórzy mówią ząb diabła, natomiast zawsze go znam jako ząb smoka. I ta legenda jest związana z turniejem rycerskim, gdzie po prostu rycerz zginął od zęba smoczego, czyli trójgraniastego grotu lancy, a jego przeciwnik, który walczył w turnieju, miał mieć w kerbie smoka. W tak zwanym klejnocie, czyli dekoracji wielkiego hołmu turniejowego, który powtarzał normalnie w heraldyce dekoracje czy elementy herbowe, miał tego smoka z papier maszy wykonanego i wypadek miał być taki, że drzazga z tej kopii, które tak ładnie pękały podczas turnieju, przeciała na tym ulicę, zginął. Natomiast tego również nie ma powiedzenia w źródłach. Wiemy, a propos turnieju, że były dwa urwane palce. Na przyszłym kilkuset lat turniejów rycerskich i jedna złamana noga. Natomiast nie ma żadnych zjanek o przypadku zejścia śmiertelnego. Natomiast rzeczywiście wisi taki płot turniejowy, kopii turniejowej przed dworem Artusa. Nazywany jest bądź to smoczym zębem. Ja go znam bardziej jako smoczy zęb, Drachenzahn po niemiecku. Zwany jest też zębem diabła. Ale legenda, ta przynajmniej wersja, którą znam, mówi, że ten właśnie rycerz miał w herbie smoka. Zresztą smoki w herbach występuje dość często. Na przykład mamy w herbie firmy Alfa Romeo też węża, tudzież smoka, bo one w heraldyce używane są zamiennie, wąż i smok.
3: Większość legend przytaczanych przez pana jest wokół terenu głównego miasta Gdańsku. Czy jednak są jakieś legendy, które wychodzą poza ten obszar?
4: Znaczy zasadniczo jest też bardzo dużo legend kaszubskich. Bo pamiętajmy, że Gdańsk, oczywiście miasto z tymi swoimi murami, z tymi zwałami miejskimi, z osami, to jest jakby jeden świat, jeden mikrokosmos. Nad pozostałym takim, już powiedziałem, makrokosmosem jest otaczająca Gdańsk Kaszubszczyzna, która ma swój własny baśniokrąg, własne legendy i tam jest mnóstwo takich typowo, one są bardzo charakterystyczne z kolei dla świata słowiańskiego, więc jakieś panny wodne, jakieś panie z jeziora, różnego rodzaju takie historie, Odmina, czyli historia nazwy miejscowości Otomino pod Gdańskiem. Więc tak jakby jest inny świat, to jest świat słowiańskiego baśniokręgu, on jest taki bardziej baśniowy, mniej mroczny. Bo tutaj mamy, jeśli chodzi o gdańskie legendy, przynajmniej które mi znane, ktoś był, ktoś zrobił coś złego, ktoś został ukarany przez to, taki czy inny sposób, natomiast tam to są takie bardziej już nadające się, powiedzmy, nie wiem, do romantyków na przykład, mógłby takie tematy wykorzystać, chociaż na przykład Mickiewicz, załóżmy, gdyby się tym zajął, gdyby się tym zainteresował. Bardziej już takie, no, epickie one są.
3: W przypadku naszych okolic istnieją również jakieś opowieści o duchach, nawiedzonych miejscach lub tajemniczych postaciach?
4: Znaczy się upiory. Jeżeli chodzi o takie miejsca związane z upiornymi opowieściami, w Gdańsku jest sporo. Czy też miejsca o jakiejś takiej upiornej historii. I to nie wcale wymyślone fikcje, tylko naprawdę, gdzie działy się rzeczy straszne. No i rzeczywiście w niektórych miejscach ci wrażliwi czują taką aurę naprawdę straszną, że to zło, które tam zadziało się w przeszłości, w jakiś sposób rzutuje też na dzień dzisiejszy. Też na przykład w przypadku gdańskiego zespołu Przedbramia, zwanego Gdańską Katownią, jest mnóstwo opowieści o tam jakichś zjawach, duchach, zjawiskach takich, powiedzmy, jeszcze aktualnie niewyjaśnianych przez naukę, bo ja jestem osobiście zwolennikiem, że ani nie może mówić o magii, ani zjawiskach nadprzyrodzonych, tylko bardziej o rzeczach, których na dzień dzisiejszy nauka nie może wyjaśnić. To, że my dzisiaj rozmawiamy na odległość dla naszych prapradziadków sprzed 200 lat, byłoby magią i czarami, więc na tej zasadzie to można by określić. Są takie miejsca, jak Gdańska Katownia na przykład, czy inne miejsca straszne, jak chociażby budynek dawnej szkoły dla dziewcząt Wiktoria Szule, gdzie była na początku II wojny światowej, w pierwszych dniach września 1939 roku, straszna katownia Gestapo i głównie gdańskich hitlerowców, gdzie mnóstwo ludzi zamęczono, czy z kolei schron przeciwlotniczy, gdzie mówi się nawet o 4000 ludzi, którzy wiosną 1945 roku utonęli w tym schronie, bo podczas ostrzału pękła rura wydechęgowa, zalała miejsce, więc no, są miejsca, powiedzmy, upiorne w Gdańsku, straszne, z okropną historią. Natomiast to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że Gdańsk jako takich swoich takich upiorów nie ma. Nie ma Belfegora na pewno, Gdańsk nie ma swojego Drakuli. Był taki opowieść o Hagenie, ale Hagen był po prostu tyranem, jakimś okrutnikiem. Różne tam opowieści o nim krążą, że to był wiking, że to był jakiś no, rozbójnik o imieniu Hagen, mieszkał na Górze Gradowej, czyli Hagelsbergu po niemiecku. Niektórzy tam próbowali to łączyć z Hagenem, z chociażby Wagnera, też ponura postać, zabójca Siegfrieda, Hagen małomówny, o jednym oku, srogi i taki w zasadzie knujący wiecznie, który zresztą u Wagnera ponosi karę tam u króla Ecela, czyli króla Hunów, niektórzy łączyli te postaci, chodzi o nazwę, o imię, natomiast takiego klasycznego, strasznego upiora nawiedzającego miejsca w Gdańsku nie ma. Znaczy, ogólnie legendy, przynajmniej te, które w Gdańsku krążyły, czy też powiedzmy jeszcze krążą, one bardziej miały na celu jakby umoralnianie. To były tak jakby swego rodzaju przypowieści, takie można powiedzieć jakby w kulturze ludowej, które miały mówić, co jest dobre, co jest złe. Tak bardziej to postrzegał, piętnowanie pewnych zachowań, pochwalanie pewnych zachowań, jak ten pies, który był wierny i był jednym przyjacielem swojego ludzkiego towarzysza i w zasadzie uratował mu życie, więc ta psia wierność, ta psie oddanie, więc pozytywna cecha, że tak naprawdę to może by, już tak powiem, nawiązać do Fryderyka Wielkiego, czyli starego Fryca, który mówił, im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham moje psy, więc ta psia przysłowiowa miłość, że ona jest prawdziwa. Inna taka, powiedzmy, ta historia, jak że ten szalony artysta, który zabił narzeczonego swojej córki, żeby wykonać wiarygodną, realistyczną rzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa. Też, że powiedzmy szaleństwo czy pragnienie doskonałości, czyli w jakimś sensie bluźnierstwo, bo największym artystą jest, wiadomo, Pan Bóg. Jeżeli ktoś w jakiś sposób chce równać się Bogu, być pełnym, doskonałym artystą, bluźni i to bluźnierstwo po prostu jest złe, więc pewne żądze, pewne dążenia muszą doprowadzić do złego uczynku. Więc jakbym widział w tym pewne, no jakby umoralniające historie, jak należy robić, a jak robić nie należy, tak bym to raczej postrzegał.
3: Jak współczesny Gdańsk nawiązuje do tych historii? Czy pojawiają się one w turystyce, o prowadzeniu po mieście, festiwalach, a może w przestrzeni miejskiej, w formie pomników czy nazw ulic?
4: Więc tak, przede wszystkim mamy literaturę. Tutaj, że tak powiem, jest dosyć spory wybór i dla starszych, i dla młodszych odbiorców. Mamy też w przestrzeni miejskiej kilka takich ciekawych miejsc. No może powiedzieć jakby do tych nowszych legend, no bo każdą tradycję ktoś kiedyś stworzył. Każdą legendę ktoś kiedyś stworzył. I tutaj do takiego, ja bym wpisał do postaci legendarnych dla Gdańska Pamiętę z okienka do Otymy, czyli Jadwigi Łuszczewskiej. No, postać fikcyjna, ale bardzo zakorzeniona w Gdańsku, bardzo lubiana, bardzo popularna, więc też mi o tych legend włożył pozytywnych. Mamy nawet taki mural Panienki z okienka na ulicy Kramarskiej, która oddziela ratusz Głównego Miasta od zespołu Dwora Artusa. Mieliśmy figurę takiego robota Panienki z okienka, który kiedyś się wychylał z okna nowego domu ławy, czyli też zespołu należącego do Muzeum Gdańska, ale mam też na przykład z autentycznego gdańskiego baśniokręgu i być może jest to nawet autentyczna postać, papugę Heweliusza z jej sławnym stwierdzeniem: he, Hewelkę, nugony wija, czyli panie Hewelkę, my już idziemy. To jest taka też dosyć komiczna historia o papudze mistrza Heweliusza, która kiedy najpierw Heweliusz zmarł, wynosili jego zwłoki, powiedzielibyśmy pracownicy firmy pogrzebowej z domu i papuga: panie Hewelkę, to już idziemy. I ileś lat minęło, przyszedł kocur od jakiegoś innego sąsiada, papuga opuściła klatkę i ostatnie zawołanie papugi, zanim kocur ją zadusił: panie Hewelkę, to już idziemy. I ta papuga Heweliusza jest też w Gdańsku tam upamiętniana w jednej z galerii handlowych, więc może z tymi postaciami legendarnymi się w jakiś sposób spotkać.
3: Magazyn lokalny. Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Wracamy do naszej rozmowy z Krzysztofem Jachimowiczem z Muzeum Gdańska, który od lat zajmuje się gdańskimi legendami miejskimi. Gdańsk to miasto o wyjątkowo bogatej tradycji lokalnych opowieści i przekazów ustnych o duchach, niezwykłych wydarzeniach i postaciach, które od wieków pobudzają wyobraźnię mieszkańców. To właśnie tutaj diabeł miał pomagać przy budowie dżurawia, kupiec z ulicy Mariackiej został ukarany za chciwość, a na targu węglowym do dziś wspomina się o duchu czarnej przekup. Takie historie od lat placu, częścią tożsamości miasta i wciąż powracają w miejskiej przestrzeni, w nazwach, wydarzeniach kulturalnych i opowieściach przewodników. Wspomniał Pan już, że jednym z największych źródeł, jeżeli chodzi o legendy miejskie, to literatura. Gdzie najlepiej jest zacząć?
4: No więc tutaj bardzo dużo, jeśli chodzi o w ogóle Gdańsk, dużo zrobił człowiek, który zresztą zaraził mnie Gdańskiem, mogę powiedzieć. I jeśli gdzieś tam jest i gdzieś mnie słyszy, po tej drugiej stronie istnienia, to pan profesor Jerzy Sam. On jest to jakby tym niewyczerpanym, jeśli chodzi o te właśnie legendy gdańskie, opowieści gdańskie. Jeśli chodzi bardziej o historię Gdańska, no tutaj żyjący też wspaniała postać profesor Andrzej Januszajtis. Również wybita, ale bardziej jeśli chodzi o te legendy właśnie gdańskie, tutaj właśnie profesor Jerzy Sam, więc tutaj bym się raczej zwrócił. On przede wszystkim dokonał czegoś, co mógłby zrobić ktoś inny, tylko nikomu po prostu może i nawet się nie chciało. Czyli przegrzebać tą całą starą przedwojenną literaturę gdańską. To jest trochę rozproszone, bo to jest w różnego rodzaju pozycjach. To też, jeżeli ktoś ma czas, chęć, samozaparcie, pewną dawkę ciekawości w sobie, już to pismo nie wychodzi, ale wychodziło przez kilkadziesiąt lat. Nawet dla nas, muzealników, jest to potężne źródło kopalnia informacji, bo to jest taka pewna synteza, tylko to trzeba po prostu przekopać się przez to. To był swego czasu miesięcznik wychodzący w Lubece Unser Danzig, czyli nasz Gdańsk. Mamy też wydawany przez wiele lat gdański kalendarz domowy, Danziger Hauskalender. To są źródła niemieckie, ale tam jest bardzo, bardzo dużo. No i w pewnym sensie spora część tych prac właśnie Sampa to jest synteza z tych źródeł, czyli po prostu ktoś musiał zadać sobie ogromny trud przejrzenia tego wszystkiego, przekopania, przetrawienia, syntezowania, ponieważ tam miesięcznik dla gdańszczan żyjących poza Gdańskiem, więc tam było wszystko. Mówiąc po staropolsku, szwarcwy było i powidło, więc przefiltrować to wszystko, więc tutaj najbardziej właśnie do Sampa odsyłał.
3: Jak ocenia Pan zainteresowanie tego typu historiami dzisiaj? Czy młodsze pokolenia chętnie sięgają po takie opowieści?
4: Znaczy, powiem tak, naprawdę są mniej popularne niż kiedyś. To jest oczywistą sprawą z kilku powodów. Z jednej strony znaczna wymiana ludności w Gdańsku, tak ponad około 90% po 1945 roku, więc starzy gdańszczanie, nowi gdańszczanie, jak możemy powiedzieć, nowi gdańszczanie przyniesie ze sobą własne tradycje, własną kulturę. Zawsze tak się dzieje, tak się działo i tak, dopóki ludzie będą istnieć, tak się będzie działo. Sporo, bardzo wielu z tych nowych gdańszczan przejęło też, bo wiadomo, Gdańsk to jest fascynujący etos. To jest etos, który nawet Mickiewicz się zachwycał, prawda, po Antydeuszu, więc Gdańsk to nie jest jakieś tam małe miasteczko, nie ubliżając żadnym miastom, ale jakieś wspomniałem, miasteczko, nie wiem, w Morzu Zachodnim, czy na Śląsku, górnym czy dolnym, tylko Gdańsk to był totalny etos, legenda w Rzeczypospolitej od setek lat, więc jeszcze tak powiem, też fascynacja Gdańskiem to jest jedno, a drugie, dlaczego też to zaczęło w mniejszym stopniu niż było kiedyś. Świat się zmienia, następuje absolutna globalizacja i teraz na przykład młodzieży częściej bliższe są postaci z popularnej kultury, chociażby Korei Południowej czy japońskiej, cała ta otoczka wokół tej postaci mangi, tam wyrosły trochę z legend japońskich, a plus oczywiście cała ta twórczość ostatnich lat są bliższe na przykład niż własne rodzime legendy i opowieści, ale żeby całkiem zanikły, tego nie powiem. Tak jak są pewne rzeczy, które są trwałe i tak jak nazwy własne, tak jak nazwy ulic, tak na przykład to, że kiedy budowano właśnie jedną z tych galerii handlowych, upamiętniono tę papugę Heweniusza, to jest po prostu właśnie dowód na to, że to trwa, że to nie zniknęło, nie zostało zapomniane, zatarte, tylko po prostu nadal istnieje. Między innymi to jest też nasza rola i muzealników, i edukatorów, i ogólnie ludzi związanych z edukacją, nie tylko muzealną, ale w ogóle ogólną edukacją, żeby ta lokalna tradycja trwała, co zresztą jest w innych krajach na świecie dość ważne, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ta lokalna tradycja, lokalna historia jest bardzo ważna w szkolnictwie i taki przeciętny Amerykanin uczy się pierwszym rzędzie historii własnego stanu, później historii USA, dopiero potem historii obu Ameryk, czy historii świata. Więc to jest tak jakby to inne spojrzenie. Nie, wpierw patrzymy na to, co działo się w Japonii, nie wiem, w Rosji, w Afryce, a dopiero potem, co się działo w Polsce, tylko jakby wychodzimy z tego własnego pogórka i rozszerzamy spojrzenie na resztę świata.
3: Czy są legendy mniej znane, które pana zdaniem zasługują na ocalenie od zapomnienia?
4: Tutaj, jeśli chodzi o postaci, jeżeli, już tak powiem, poruszamy się w tym kręgu postaci gdańskich legend, czyli postaci bardziej fikcyjnych, to ja osobiście bym większy nacisk położył i bardzo lubię tego człowieka, mimo że on nigdy nie istniał. To pan detektyw Bernarski ze słownego serialu z lat 80. Ja uważam, że zasługuje na swoje miejsce w popkulturze gdańskiej. Raz, że to przedstawiciel gdańskiej Polonii, dwa, że no, że tak powiem, fantastyczny facet o niesamowitych przygodach i jest to takie bardzo realistyczne. Ja uważam, że no, w przyszłości on powinien w tych nowych legendach, może powiedzieć nowych Gdańszczan, czy w tym jakby tym nowym, poszerzonym, zmodyfikowanym czy poddanym pewnemu retuszowi kręgu gdańskich opowieści znaleźć swoje miejsce obok właśnie panienki z okienka, czyli tej Jadwigi, która mieszkała właśnie przy Długim Targu. Tak osobiście uważam, że no chociażby taki Bednarski zasługuje na większe jakby pojawianie się, nazwijmy to, w tej takiej popularnej kulturze, czy chociażby to też jest piękna sprawa, że ta postać została całkowicie wraz ze swoim odejściem z tego świata zapomniana, ma swój nawet pomnik, ma wznowienia książek. To pan Brunon Zwara, też wspaniała postać i przedwojennego, i powojennego Gdańska. Może się mówi jeden z ostatnich gdańskich Bówków, bo Bówkowie też nie zniknęli z tego świata, nadal istnieją, może troszeczkę się zmienili. Kiedyś byli takim kolorytem Gdańska, takim, jak może powiedzieć, solą tej ziemi czarnej, ale też ci Bówkowie też tak do końca nie zniknęli, więc jest nadzieja.
3: A czy są jakieś historie współczesne, które stają się legendami miejskimi?
4: Znaczy, legenda zasadniczo to jest opowieść, w której jest więcej mitu niż faktu. Tutaj, jeśli chodzi o XII wiek, to jest to nieco trudniejsze, bo to są czasy pamięci ludzkiej, znane niektórym nawet z własnego doświadczenia, z własnego życia, bo wielu z nas jest jeszcze dwudziestowiecznych, natomiast jeżeli chodzi o te wcześniejsze dekady XX wieku, no to trzeba sobie powiedzieć, czy znałośmy go życia rodziców bądź dziadków. Mamy też różnego rodzaju też legendy, które się tworzą i tutaj no myślę, że też może by o tym wspomnieć, taką dwudziestowieczną, może nie legendę, tylko mitem. Mitem akurat negatywnym jest ta opowieść o produkowaniu, o tym zresztą było już mnóstwo artykułów prasowych i artykułów naukowych o produkowaniu mydła z tłuszczu ludzkiego przez profesora Spanera. Profesor Spaner akurat według, tak powiem, tego, co ustalono, czegoś takiego nie robił, był postacią i tak wystarczająco paskudną. Samo to, że należał do SO, to już czyni go postacią wystarczająco paskudną, już trudniej go bardziej spaskudzić niż było, ale też po prostu bardziej to było preparatorium anatomiczne. Fakt, że w normalnych warunkach, powiedzmy dzisiejszych, jeżeli studenci pracują na zwłokach, no bo takim immanentną częścią szkolenia medycznego, szkolenia lekarzy są sekcje, jest praca po prostu na zwłokach, poznanie anatomii, czyli tej maszynerii, jak człowiek działa, jak człowiek wygląda w środku. Zresztą moja mama była, świetnej pamięci, lekarką, ona też na Akademii Medycznej w Gdańsku, zanim to się jeszcze GUMED-em nie nazywało, miała zajęcia także z anatomii. Tylko dzisiaj ktoś, człowiek dobrej woli, czy to śmiertelnie chory, czy to już powiedzmy umierający, albo jeszcze za życie zapisuje swoje ciało do celów naukowych. I stąd mamy te preparaty anatomiczne, te ciała do sekcji. Bo w tamtym czasie po prostu byli zamordowani więźniowie, ofiary hitleryzmu, więc samo w sobie już było, to w sobie było już wystarczająco brzydkie, straszne, odrażające, obrzydliwe, że już nie trzeba było z tych ciał robić mydła, wystarczyło, że po prostu zamordowanych ludzi wykorzystywano jeszcze dodatkowo do nauki dla studentów. Natomiast było to preparatorium anatomiczne, z którego zrobiono fabrykę mydła. Więc chociażby to jest taka czarny mit dwudziestowieczny, stworzony właśnie po wojnie, po II wojnie światowej, nawet jest do pory tam tablica. No, to już jest mnóstwo opracowań historycznych, że coś takiego rzeczywiście miejsca nie miało. Miało miejsce zbrodnie, wykorzystywanie ciał pomordowanych ludzi do celów naukowych, czyli krótko mówiąc pseudonauka, postać wybitnie mroczna profesora Spanera. Natomiast ten produkcja mydła z ludzi, no to jest to, powiedziałbym, mit, może nie tyle ten, co po prostu mit, który tam dwudziestowieczny taki mroczny, no. Więc dwudziesty był wiekiem ponury, nie oszukujmy się.
3: Są może jakieś odwrotne sytuacje, gdzie legenda okazywała się prawdziwą historią?
4: Znaczy, powiem krótko, co wszystko, co nie zostało udowodnione jasno naukowo, jest tezą, teorią, czyli po prostu jest mitem. Tak jak z tym zegarem astronomicznym w Kościele Mariackim. Dopóki ktoś nie znajdzie zapisku w jakiejś kronice, rzeczywiście taki mistrz był i spotkał go taki, a nie inny los, no to będzie to legendą. Dopóki nie znajdziemy konkretnego potwierdzenia w źródłach, że na przykład artysta, który wykonał postać Chrystusa na krzyżu, rzeczywiście zamordował narzeczonego swojej córki, przybijając go do krzyża, i rzeczywiście coś takiego miało miejsce, pozostanie to mitem, pozostanie to legendą. Więc tak bym na to spojrzał. Co jest na 100% prawdziwe? No, to mój taki dobry przyjaciel, dr Tomasz Duchnowski, specjalista od głównie numizmatyki, mówił, że 2-3 dni przebywania w Polsce Piastów, na przykład Zamieszka I, dałby nam większą wiedzę historyczną niż lektura wszystkich źródeł historycznych, które są do dzisiaj zachowane. Więc tutaj ciężko jest się na ten temat wypowiadać, jeśli chodzi o dawne stulecia i opowieści, które krążą w Gdańsku i innych miastach.
3: Gdyby miał pan wskazać jedną legendę, którą każdy powinien znać, która by to była i dlaczego?
4: Ja myślę, i to jest to też, co bardzo chętnie opowiadam ludziom prowadzając ich po Gdańsku, to jest właśnie z jednej strony ta historia tego zemnika, który skoczył z dachu, ze strychu w zasadzie Kościoła Świętej Trójcy. Po prostu pokazuje tę historię, do czego prowadzi fanatyzm religijny. On zawsze jest zły, to po prostu mieliśmy w Europie kilka wojen religijnych między wojną 30 a wojną 30-letnią, więc najgorszą wojnę, jaka w ogóle w Europie była, bo mniej więcej co trzeci mieszkaniec naszego kraju stracił w jej skutkach samej wojny bądź skutków, które ona, że tak powiem, spowodowała życie, więc to była naprawdę katastrofa. I historia tego właśnie psa, który w takiej stróżówce, przecież powiedzmy w starej, jak to się ładnie mówiło, w tak trochę warze wachbudzie, czyli w starej wartowni mieszkał i podczas burzy też się budyneczek już mocno odwrócony zębem czasu zawalił, ten pies skowyczał, próbował swojego pana odgrzebać, ludzie przyszli, uratowali człowieka, ta psia miłość, ja jestem zwierzolubny, jestem przede wszystkim kociarzem, nieuleczalnym kociarzem, też opowiadam, bo zwierzęta po prostu kochają człowieka, nie za to, czy ile człowiek ma pieniędzy, nie za to, czy ma wykształcenie, czy ma tytuł, stanowisko, czy jest ze szlachty, czy jest z chłopca, to po prostu kochają, bo jest. I to jest najpiękniejsze. To, dlaczego on po prostu jest. Jesteś, to już cię kocham, to ty jesteś. I to jest chyba najpiękniejsze z tego wszystkiego.
3: To tak na podsumowanie. Czy ma pan swoją ulubioną opowieść, którą najczęściej dzieli się pan ze znajomymi albo turystami?
4: To też zależy od sytuacji, od jakby trasy, którą chodzę. Najczęściej właśnie pojawia się ten piesek. Zwłaszcza, że w pobliżu są relikty bastionu kot i to właśnie pies i kot się pojawiają. Czy dwaj najwięksi przyjaciele człowieka, brakuje jeszcze tylko konia, ale ten koń jest też niedaleko na rabnym dworze miejskim. Co prawda już nie ma jeźdźca na grzbiecie, natomiast ta rekonstrukcja pana Korpalskiego z lat 70. sam koń już bez człowieka na grzbiecie. Też więc mamy tych trzech największych przyjaciół człowieka. Psa, konia i kota. Natomiast tutaj chociażby, czy ten pies istniał naprawdę, czy nie istniał, no nikt tam dzisiaj nie powie dokładnie, czy ten zakonnik skoczył z tego dachu kościoła, czy nie skoczył. Też tam na 100% nie wiemy, więc tutaj należałoby w pewnym sensie odróżnić legendy od prawd historycznych, ale myślę, że to są właśnie te, co powiedziałem.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

nie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: SK2 Trójmiasto.
1: To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.